A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
1: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
0: No, sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 zł.

0: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
1: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
0: No, sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: jak słońce na horyzoncie, rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz wpaść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.

0: co mnie wciąga. Twoje oczy dziś ścieżką, ale wliczyłem je w koszta.
1: Znowu myślę o tobie, ty przy ognisku leci heatwaves. Gaśnie już tę nogę, ponad nami jest tylko deszcz. To co między nami mognie, a potem długo tuschnie. Śleż za mną listy gończe.

Powar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.

0: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Chawrylenia, o tym mówiliśmy we wtorek.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
0: Pod Wrocławiem powstanie gigantyczna inwestycja. Tajwańczycy wybudują w Miękini park technologiczny za miliardy. Przedsięwzięcie zostało ogłoszone podczas targów Taiwan Expo 2026 w Warszawie.
2: W parku technologicznym zatrudnienie ma znaleźć nawet 40 tysięcy osób na różnych szczeblach. To ma być jeden z największych ośrodków nowych technologii w Europie. Koncern TIMA zrzesza ponad 3 tysiące firm sektora elektrycznego i elektronicznego. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek, która otworzy fabrykę pod Wrocławiem, ma być Focon, która produkuje podzespoły dla takich gigantów jak Apple, Sony czy Intel.
0: Informacje na ten temat zebrała Martyna Czerwińska.
1: www.radiogra.pl
0: 68 kierowców pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. To bilans akcji Alkohol i Narkotyki, jaką przez tydzień prowadziła Dolnośląska Drogówka na drogach w naszym regionie. Szczegółami podzielił się z nami we wtorek podkomisarz Paweł Noga.
3: Akcja trwała od 15 do 21 czerwca, a policjanci w toku prowadzonych czynności przebadali na zawartość alkoholu ponad 34 tysiące kierujących pojazdami mechanicznymi. Niestety 56 wsiadło za kierownicę, znajdując się pod wpływem alkoholu. Podczas tych tygodniowych działań 80

0: Jeden kierujących poddano badaniu na zawartość narkotyków w organizmie. Niestety 12 z nich znajdowało się pod ich wpływem. W trakcie prowadzonych działań dolnośląscy policjanci zatrzymali 20 kierowców, którzy posiadali aktywny sądowy zakaz oraz 20, którzy decyzją starosty posiadali cofnięte uprawnienia.
1: Przypomnijmy, że kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi karą nawet 3 lat pozbawienia wolności. Ponad 32 tysiące publikacji w mediach tradycyjnych i blisko 350 tysięcy wpisów w mediach społecznościowych od początku roku do połowy maja. We wtorek mówiliśmy szerzej na temat najnowszego raportu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu o dezinformacji medycznej. Zdrowotne fake newsy to aktualnie jedno z największych wyzwań współczesnej medycyny. Jak mówi Wioletta Samborska, dyrektor Centrum Odkryć Medycznych, dezinformacja przyjmuje różne formy.
2: Jak myślimy o dezinformacji, to zazwyczaj myślimy o teoriach spiskowych, czasami o 5G, o środowisku. Natomiast to, co bardzo mocno wykazał nasz raport, że dezinformacja tak troszkę bocznymi drzwiami wchodzi do naszego codziennego życia, do głównego nurtu, ponieważ duża część lifestyle'owych treści są właśnie dezinformacją medyczną. Te oczywiście zdrowotne. Poradniki typu 3 sposoby naturalne na to, żeby zlikwidować migrenę, albo 3 sposoby na odkwaszenie organizmu, wykorzystanie lewoskrętnej witaminy C lub witaminy D do leczenia onkologicznego oraz inne historie tego typu, czyli proste porady, szybki efekt w teorii. Gdyby medycyna miała panaceum na wszystkie nasze choroby, to nie byłoby problemu z naszym zdrowiem i wszyscy bylibyśmy w idealnym zdrowiu.
1: Fałszywy przekaz coraz częściej zaczyna się od pozornie niewinnej porady. Raport wykazał, że wiele fake newsów dotyczy teorii żywieniowych.
2: Wszystkie treści dotyczące teorii żywieniowych. Myślę, że to jest istotne, że cud diety w praktyce nie istnieją, natomiast cud diety bardzo często prowadzą do w jakiś sposób do wyniszczenia, do zniszczenia organizmu. W związku z tym, jeżeli chcemy rzeczywiście się odchudzać, to postarajmy się skorzystać z medycznych ekspertów i ekspertek, a niekoniecznie z porad influencerskich.
3: Możemy tutaj podać jakiś przykład takich diet, które powiedzmy trendują?
2: Diety keto, które faktycznie nawet gdzieś tam się trafiła zjedzona kostka masła, która mówi o tłuszczu, który na tym keto powinno się spożywać.
1: Zapytaliśmy też, dlaczego dezinformacja medyczna jest niebezpieczna.
2: Przede wszystkim dlatego, że dezinformacja medyczna daje nam szybkie recepty i przepisy na to, w jaki sposób uzyskać efekt zdrowotny. Ona prowadzi też często do przerywania terapii medycznych, nie wiem, onkologicznych lub innych, co powoduje w skrajnych bardzo przypadkach czasem nawet śmierć. Gdyby to było tak łatwe, to lekarze, lekarki również zachęcaliby do innego sposobu leczenia, gdyby mieli dowody naukowe poparte badaniami klinicznymi na to, że to działa. To zazwyczaj nie działa, w związku z tym przerywanie z tego powodu leczenia długoterminowego jest złem.
1: Odpowiedzią na ten problem ma być powstające przy Uniwersytecie Medycznym Centrum Odkryć Medycznych. Jego rolą będzie edukowanie i wzmacnianie odporności na manipulacje.
4: O tym się mówi we Wrocławiu.
1: We Wrocławiu powstaną kolejne mieszkania treningowe dla bezdomnych. To lokale przejściowe. Osoby bez dachu nad głową będą pod okiem specjalistów uczyć się adaptować do normalnego życia i aktywizować się zawodowo. Kiedy osiągną gotowość, będą się mogli starać o mieszkania komunalne, tłumaczy Rafał Peroń z Towarzystwa Świętego Brata Alberta we Wrocławiu.
5: Projekt, który dostał dofinansowania, ma piękną nazwę Przez próg. Znaczenie symboliczne dla nas, dla osób domnych, że tak się wyrażę, przejście przez próg, to jest taki element. Drzwi po prostu przechodzimy codziennie do swoich mieszkań. Dla osób w kryzysie bezdomności czasami ta bariera, ten próg jest nie do pokonania bez pomocy z zewnątrz. Ten projekt zakłada rozwój mieszkalnictwa dla osób w kryzysie bezdomności.
1: W każdym z mieszkań zamieszkają 2-3 osoby. Pieniądze na ten cel udało się pozyskać dzięki unijnemu programowi. Gminy i organizacje pozarządowe z Dolnego Śląska dostały 70 milionów na walkę z bezdomnością i ubóstwem. Do dolnośląskich gmin i powiatów trafią też pieniądze na wsparcie seniorów. To w sumie 5,5 miliona złotych na utworzenie, wyposażenie lub zapewnienie funkcjonowania dziennych ośrodków wsparcia seniorów oraz aktywizację osób starszych. Wszystko w ramach programu Aktywni Seniorzy ASY.
6: Ten program przede wszystkim skierowany jest do samorządów, do podmiotów, które zajmują się szeroko pojętą polityką senioralną. I stąd też poszczególne priorytety z programu ASY, czyli Aktywni Seniorzy. Bo mówimy tu o nie tylko opiece dziennej, mówimy tutaj nie tylko też o podnoszeniu kompetencji dla seniorów, ale także o ich edukacji, o wspieraniu opieki nad nimi, ale przede wszystkim chodzi o aktywizację samych seniorów z terenu Dolnego Śląska.
1: Mówi wojewoda dolnośląska Anna Żabska. Sprawdziliśmy też, na co można przeznaczyć te środki.
6: Mówimy tutaj o integracji międzypokoleniowej, czyli na wszystkie zadania związane z tego, by tworzyć warunki do tego, by seniorzy mieli opiekę, a po drugie także wykorzystywać ich wiedzę, doświadczenie, kompetencje w tak zwanej komunikacji międzypokoleniowej, czyli na przykład w kontaktach czy w projektach miękkich z młodszymi pokoleniami, czyli nawet maluchami czy osobami w średnim wieku. Mamy też priorytet dotyczący edukacji seniorów, czyli tutaj wprost, choćby za finansowanie uniwersytetów trzeciego wieku, ale mamy także priorytet dotyczący opieki nad seniorami, czyli dziennymi domami opieki, które tworzą, tak naprawdę pomagają seniorom w ich funkcjonowaniu codziennym, ale także są to też priorytety dotyczące ich szkoleń, warsztatów.
1: Dodajmy, że wsparcie otrzymały w sumie 73 jednostki z naszego województwa.
4: Twoje sprawy.
1: Ojcowie coraz chętniej zostają z dziećmi w domu. Wynika z danych ZUS. Z zasiłku tacierzyńskiego skorzystało w pierwszym kwartale roku 64 tysiące tatusiów, blisko 3 razy więcej niż rok temu. Nauczycielka z Wrocławia, pani Kasia, mówi Radiu Gra, że tatusiowie są coraz bardziej zaangażowani w szkolne życie swoich pociech.
7: Interesują się dziećmi, przychodzą na wywiadówki, odbierają, zaprowadzają. Niekiedy nawet częściej pytają niż mamy. Też tak jest, że przychodzą bardziej takie skrupulatne pytania, bardziej szczegółowe zadają niż mamy, więc zmieniło się dużo.
8: To dobrze?
7: Uważam, że tak, bo ojciec jest również bardzo ważnym dla dziecka rodzicem i daje, szczególnie dla chłopców, jest to taki wzór pierwszy.
1: A mali wrocławianie bardzo to doceniają.
9: No, mój tata zawsze chce mnie rozweselić i jest bardzo żartobliwy.
10: Za co ty kochasz swojego tatusia?
11: Za to, że dużo czasu ze mną spędza.
12: Za to, że tyle pieniędzy zbiera i pracuje w takiej trudnej pracy.
13: Najczęściej bawimy się Lego.
1: I na tym kończymy. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
4: Więcej na radiogra.pl.

0: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Chawrylenia, o tym mówiliśmy w środę.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
0: Dolnośląska Policja zapowiada wzmożone kontrole na drogach. Jak mówi podkomisarz Paweł Komza z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, będzie więcej funkcjonariuszy i profesjonalny sprzęt.
2: Już w tym miesiącu ruszamy z akcją Bezpieczne Wyjazdy. Policjanci ruchu drogowego, zarówno Komendy Wojewódzkiej, jak i Komend Podległych, będą prowadzić bardzo wzmożone kontrole prędkości, stanu trzeźwości, stanu technicznego pojazdów, jak również tego, czy w odpowiedni sposób przewozimy najmłodszych pasażerów naszych pojazdów. Do tych działań wykorzystamy nie tylko zwiększone zasoby ludzkie, ale również tak zwane drony. Oczywiście skupimy się również na kontroli miejsc, które będą zbierać, że tak powiem, dosyć duże skupiska ludzi w ramach wypoczynku czy rekreacji. Wspólnie ze Strażą Pożarną udamy się także do miejsc zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży, takie jak chociażby obozy harcerskie czy miejsca kolonii, półkolonii.
0: Mówił w środę w Radiu Gra podkomisarz Paweł Komza z Dolnośląskiej Policji.
1: Zawsze reagujemy na wasze sygnały.
0: W środę wakacyjnych porad na naszej antenie udzielali ratownicy z karkonoskiej grupy GOPR-u. W ubiegłoroczne wakacje mieli 200 interwencji, teraz szykują się już na kolejny sezon. Wysokie temperatury zachęcają wrocławianę do wyjazdów w góry, tam jednak pogoda zmienia się z godziny na godzinę. Jak przygotować się na taką wycieczkę? Radził Krzysztof Koziej z karkonoskiego GOPR-u.
3: No na pewno warto ze sobą wziąć rzeczy, które będą nam służyły, kiedy ta pogoda się zmieni, tak? Bo rano wybierając się w góry może być prognoza pogody zapowiadająca 30 czy tam ponad 30 stopni. Natomiast w górach ta pogoda, trzeba pamiętać, że się bardzo szybko zmienia i te zmiany są nagłe. Więc na pewno właściwy ubiór, nie tylko i wyłącznie na te ciepłe dni, ale także na tą część chłodniejszą. Na pewno duża ilość wody. W zależności od tego, czy mamy wycieczkę zaplanowaną w taki sposób, że przechodzimy przez schroniska, gdzie możemy jeszcze się doposażyć w tą wodę, to tej wody może być mniej. Natomiast tam, gdzie nie będzie po drodze tych schronisk, tej wody na pewno musi być więcej. Myślę, że spokojnie można liczyć, żeby był to litr, półtora litra na osobę tej wody, gdzie nie będziemy mieli możliwości zakupu. Warto sprawdzać prognozę pogody. W dzisiejszej dobie prognozy pogody dostępne na telefonach komórkowych bardzo dokładnie mówią o pojawiających się komórkach burzowych. W ostatnich dniach ta pogoda pokazała, że te burze są bardzo niebezpieczne dla turystów.
0: Warto też pobrać aplikację, która pozwoli na szybkie wezwanie pomocy.
3: Namawiam do tego, żeby zainstalować sobie aplikację Ratunek. To jest bezpłatna aplikacja na każdy telefon komórkowy, daje możliwość wezwania pomocy, czy to głosowej, czy SMS-owej. Ratownicy w stacjach centralnych będą wiedzieli, w którym miejscu osoba się znajduje, będą mieli koordynaty, które pomogą szybciej ratownikom dotrzeć do osoby, która będzie potrzebowała tej pomocy.
0: Chociaż wycieczki górskie cieszą się dużą popularnością przez cały rok, to w wakacje takich wyjazdów jest więcej.
3: No, okres wakacyjnych tych najbliższych dwóch miesięcy to jest wzmożony ruch turystyczny. Spodziewamy się, tak jak w poprzednich latach, ponad 200 osób w zeszłym roku potrzebowało naszej pomocy w grupie karkonoskiej. Rok do roku ta statystyka pokazuje, że przyrost wypadkowości jest około 15%, więc no, na to jesteśmy przygotowani. Natomiast liczymy, że tych wypadków będzie mniej niż w zeszłym roku. Natomiast jeżeli będzie ich więcej, również będziemy przygotowani na to.
0: Na stronie GOPR-u znajdziecie wszystkie informacje do tego, jak przygotować się przed wypadem w góry. Port lotniczy Wrocław został uhonorowany prestiżową nagrodą ACI Europe Best Airport Award 2025 w kategorii lotnisk obsługujących do 5 milionów pasażerów rocznie. To pierwsze takie wyróżnienie dla polskiego lotniska w ponad 20-letniej historii konkursu, uznawanego za jedno z najważniejszych w branży lotniczej. Nagroda przyznawana jest za najwyższe standardy obsługi pasażerów, innowacyjność oraz efektywność operacyjną. Wśród tegorocznych laureatów znalazły się także największe europejskie lotniska, takie jak londyńskie Heathrow czy port lotniczy w Wiedniu. Wyróżnienie to potwierdza rosnącą pozycję wrocławskiego lotniska na mapie europejskiego transportu lotniczego i stanowi ważny sygnał dla pasażerów oraz partnerów biznesowych.
1: O tym się mówi we Wrocławiu.
0: Miejska Spółka Wrocławskie Inwestycje ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej pod budowę nowej drogi wewnętrznej oraz zagospodarowanie terenów zielonych w rejonie ulicy Starogranicznej pomiędzy Żubrzą a Legnicką. Planowana inwestycja zakończyła zakłada budowę oświetlonej drogi wewnętrznej, dojazdów do istniejących nieruchomości i terenów usługowych, a także nowej infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. Wzdłuż nasypu kolejowego powstaną oświetlone ścieżki rowerowe i chodniki, które połączą ulicę Żubrzą z projektowaną infrastrukturą rowerową w rejonie ulicy Legnickiej. Projekt przewiduje także uporządkowanie zieleni oraz montaż elementów małej architektury, co ma stworzyć przyjazną przestrzeń do codziennego poruszania się i rekreacji. Wybrane biuro projektowe będzie miało 11 miesięcy na przygotowanie pełnej dokumentacji dla tej inwestycji. W środku tygodnia w raportach mówiliśmy też o kolejnej dużej zielonej inwestycji w stolicy Dolnego Śląska. Miasto pozyskało prawie 8 hektarów terenów, które zamienią się w park i miejsce do rekreacji. Jak tłumaczy Michał Gus z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego, to miejsce pozyskane od Agencji Mienia Wojskowego w rejonie ulic Ołtaszyńskiej i Zwycięskiej.
4: To jest teren przylegający bezpośrednio do w zasadzie już ukończonej nowej szkoły przy ulicy Zwycięskiej. Cel tego pozyskania tych gruntów był taki, żeby przeznaczyć to pod tereny zieleni i rekreacji. To się w końcu udało. W ubiegły piątek podpisany został akt notarialny z Agencją Mienia Wojskowego. Na mocy tego aktu miasto wchodzi w posiadanie tego terenu na drodze wymiany. To znaczy Agencja Mienia Wojskowego pozyskuje teren na południe od ulicy Bystrzyckiej.
0: Zapytaliśmy, jak zostanie zagospodarowany ten teren.
4: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego od lat przewiduje tutaj zieleń parkową. Z pewnymi wyjątkami, bo możliwe są na przykład jakieś komunikacje, jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że będzie tam na przykład droga rowerowa. Generalnie zieleń parkowa z jakimiś urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi. Natomiast jeżeli w toku zagospodarowywania tego terenu będą sygnały, czy to od mieszkańców, czy od Rady Osiedla, że są jakieś propozycje dozbroić ten teren, na przykład w jakąś infrastrukturę sportową, no to one oczywiście zostaną rozpatrzone i bardzo poważnie przeanalizowane. Ale co do zasady, tak, to generalnie ma być teren zielony, teren, który nie będzie zabudowywany, teren składający się na kolejny klin na południu Wrocławia, taki pomagający przewietrzać te południowe osiedla.
0: Na efekty trzeba będzie jednak poczekać nawet kilka lat.
4: Ja myślę, że to jest kwestia co najmniej kilku lat, dlatego że jest to teren powojskowy z bocznicą kolejową, nieczynną od bardzo wielu lat. Tam są jakieś utwardzone place, są resztki budynków. Należy się spodziewać, że będzie tam potrzebna inwentaryzacja zieleni, to po pierwsze. Po drugie, remediacja. No nie wiemy, co jest w tej glebie. Trzeba będzie tam trochę popracować, więc z góry uczciwie mówimy na pewno kilka lat, ale jednocześnie uspokajamy mieszkańców, nie powstaną tam żadne bloki mieszkalne. Miasto będzie w najbliższych latach przygotowywać ten teren po to, żeby oddać go mieszkańcom do zieleni, do rekreacji i do wypoczynku.
0: Jak to było już wspomniane, w zamian miasto oddało Agencji Mienia Wojskowego mniejsze obszarowo grunty na południe od ulicy Bystrzyckiej. Zgodnie z planem miejscowym, tamte tereny przeznaczone są pod zabudowę usługową.
1: Twoje sprawy.
0: Przed nami fala upałów. W weekend temperatury mogą przekroczyć nawet 36 stopni. Nakrycie głowy, woda, krem z filtrem to obowiązkowy ekwipunek każdego, kto będzie spędzał czas na świeżym powietrzu. Dr Janusz Sokołowski, kierownik SOR-u w Szpitala Przyborowskiej, przypomina, że udar słoneczny jest bardzo niebezpieczny.
5: Przegrzanie organizmu właśnie grozi nam udarem, a udar, jak wiemy, to są najgorsze powikłania mózgowe, jakie mogą być. Bo to są drgawki, to jest utrata przytomności, a to wszystko powodowane jest tak zwanym obrzękiem mózgu, czy sytuacją, która może prowadzić do zatrzymania i oddechu, i krążenia, czyli w krótkiej perspektywie do śmierci pacjenta.
0: Eksperci ostrzegają także przed wchodzeniem do wody bezpośrednio po opalaniu. Nagłe schłodzenie rozgrzanego organizmu może być bardzo niebezpieczne.
5: Jeżeli nie ma potrzeby, proszę nie wychodzić z domu. A kogo to najbardziej to zalecenie dotyczy? Oczywiście osób starszych, które bardzo szybko mogą się odwodnić. Dzieci, które są cały czas w ruchu i także szybko mogą się odwodnić. A jeżeli już rzeczywiście musimy wyjść, to starajmy się przygotować, nawet w myślach, w głowie, gdzie mamy pójść, aby ten czas przebywania na drodze był jak najkrótszy. Pamiętajmy o odkryciu głowy, takim odbijającym, żeby nie doszło po pierwsze do poparzenia głowy, twarzy, a także żeby nie doszło do szybkiego przegrzania organizmu.
0: Lekarze apelują także, aby pod żadnym pozorem nie zostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanych samochodach.
5: Temperatura, to możemy o tym często wczoraj, jest zdecydowanie wyższa w samochodach niż na zewnątrz. Często przy zamkniętych oknach, właściwie w ciągu kilkunastu minut możemy doprowadzić do utraty przytomności u dziecka i nie powinniśmy do takich rzeczy doprowadzać, a z doniesień medialnych, no wiemy, że takie sytuacje cały czas się zdarzają.
0: W upalne dni warto też ograniczyć intensywny wysiłek fizyczny. I na tych poradach kończymy. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Więcej na radiogra.pl. Słuchasz Radia Gra FM.
6: Reklama.
7: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
8: A, ale mi gorąco, Barbara.
9: Mnie też, Marian.
8: To co, klima?
9: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
8: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
9: No przecież.
8: No.
10: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
12: szklana
11: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu. Zrobią z nas nowe opakowania.
12: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
11: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
13: Temperatura rośnie, a ceny spadają. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie ruszyła letnia wyprzedaż. Gorące rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Atrakcyjne finansowanie i gwarancja na Toyotę nawet do 10 lat. Wybierz niezawodność w najlepszej ofercie przy Klecińskiej 155.
14: Polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
15: Maria Sadowska.
16: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
17: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
18: Notino. Today is yours. Feel good.
19: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Po reklamie.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
0: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Hawrylenia, o tym mówiliśmy w czwartek.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
0: Wrocław przygotowuje się na wielkie uderzenie ciepła. W weekend termometry w stolicy Dolnego Śląska mogą pokazać nawet 40 stopni. Martyna Czerwińska sprawdziła, co szykuje miasto, aby ułatwić mieszkańcom przetrwanie tego trudnego weekendu.
22: Przede wszystkim na ulicy wyjadą tylko klimatyzowane autobusy i tramwaje. Miasto uruchamia też dodatkowe kurtyny wodne i w 14 lokalizacjach dystrybutory z bezpłatną kranówką dla ludzi i zwierząt. Miasto chce też zadbać o starszych i mniej poradnych mieszkańców. Pracownicy ośrodka pomocy społecznej będą odwiedzać swoich podopiecznych w domach i sprawdzać, czy są odpowiednio nawodnieni, czy mieszkania są zacienione.
0: Jest też apel, aby wszyscy, którym doskwiera duchota w domu, szukali ochłody w galeriach handlowych. W weekend wypada niedziela handlowa, więc warto skorzystać z takiej opcji ochłodzenia się.
1: O tym się mówi we Wrocławiu.
0: Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę gminy Wrocław w sprawie unieważnionej przez wojewodę uchwały dotyczącej całorocznego zakazu fajerwerków. Wcześniej wojewoda uznała, że taki zakaz jest niezgodny z obowiązującymi w Polsce przepisami i do tej opinii przychylił się sąd. 22 stycznia tego roku, przypomnijmy, wrocławscy radni przyjęli uchwałę o całorocznym zakazie używania fajerwerków na terenie miasta, tak w przestrzeni publicznej, jak i na posesjach prywatnych. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk wówczas podkreślił, że zakaz używania fajerwerków to, i tu cytat, konsekwencja prowadzonej od dawna miejskiej polityki w tym zakresie. Przeciwko wprowadzeniu zakazu głosowali radni PiS, którzy wskazywali, że proponowane rozwiązania są niezgodne z prawem. Od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego urzędnikom wrocławskiego magistratu przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Fontanna multimedialna w ubiegłą sobotę uległa poważnej awarii. W dysze głównego gejzera wodnego uderzył piorun, który uszkodził instalację. Ze względu na konieczność wymiany części urządzeń i mechanizmów, do odwołania nie będą się odbywać pokazy specjalne, a pokazy dzienne i wieczorne będą odbywać się w ograniczonym zakresie. Część mechanizmów może być wyłączona. Ze względu na to, że fontanna multimedialna i jej mechanizmy to ogromne i jednocześnie złożone rozwiązanie technologiczne, dostawa i wymiana uszkodzonych części systemu zajmie kilka tygodni. Przy tej okazji konieczne jest przypomnienie o bezwzględnym zakazie wchodzenia do Niecki Fontanny. Zakaz wynika wprost ze względów bezpieczeństwa. W gorące dni świetną formą ochłody podczas wizyty w kompleksie Hali Stulecia jest mała fontanna posadzkowa, która znajduje się między Wrocławskim Centrum Kongresowym a fontanną multimedialną.
1: Zawsze reagujemy na Wasze sygnały.
0: Na Dolnym Śląsku rok szkolny kończy około 50 tysięcy uczniów. Wielu z nich ma już zaplanowany wakacyjny wypoczynek. Ewa Skrzywanek, dolnośląska kurator oświaty, zapowiadała w czwartek na antenie Radia Gra kontrolę zorganizowanych wyjazdów w naszym regionie.
2: Mamy około 1,5 tysiąca już zgłoszonych różnych form wypoczynku, od obozów harcerskich, różnych innych organizacji, ale także półkolonii, kolonii i wszelkich innych wypoczynków. Za granicę pojedzie na zorganizowany wypoczynek około 164 grupy. Niezwykle ważnym elementem jest dla nas także wypoczynek dzieci z środowisk z trudniejszą sytuacją życiową. Prawie 900 młodych ludzi z Dolnego Śląska pojedzie nad morze w tym czasie odpoczywać.
0: Kurator przypomina też o rozważnym wybieraniu wyjazdów dla dzieci i młodzieży. Wszystkie takie kolonie można sprawdzić w specjalnej bazie.
2: Dla Państwa rodziców, którzy zapisujecie dzieci bądź zapisaliście na wypoczynek letni, przypominam, że tylko grupy zorganizowane, zgłoszone do kuratorium, zgłoszone w bazie ogólnopolskiej wypoczynek, na platformie wypoczynek, są odpowiedzialne, odpowiednio przygotowane do tego, żeby taki wypoczynek prowadzić. Wszelkie inne organizacje nieprzygotowane, niezgłoszone, nie mają prawa takiego wypoczynku organizować. I tutaj też proszę o informację, jeżeli takie sytuacje się dzieją. Kuratorium będzie pełniło cały czas przez okres wakacji dyżury. Przewidujemy kontrolę planowe wszelkich form wypoczynku na Dolnym Śląsku. Dolnośląskie grupy będą także kontrolowane w innych województwach poprzez współdziałanie z innymi kuratorami.
0: Mówiła dolnośląska kurator oświaty Ewa Skrzywanek. W czwartek gościliśmy z mikrofonem Radia Gra w nowo otwartej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu Klinice Kardiologii i Kardiochirurgii Dziecięcej. To miejsce ma dbać o cały proces leczenia, od diagnostyki prenatalnej przez opiekę kardiologiczną, aż po najbardziej skomplikowane operacje. Jak mówi dr Paweł Cześniewicz, kierownik kliniki, takiego ośrodka na mapie Wrocławia brakowało.
3: Nowa klinika kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej jest bardzo nam potrzebna. To, że znajdujemy się w końcu w ośrodku, który dysponuje ogromnymi możliwościami, bo to są możliwości dotyczące zarówno leczenia pacjentów z wrodzonymi wadami serca, jest bardzo ważne. Dodatkowo mamy możliwość leczenia pacjentów w sposób nowoczesny. Mówimy o pacjentach z wadami serca, czyli leczenia przezskórnego. Mamy możliwość leczenia też zaburzeń rytmu serca, badań elektrofizjologicznych czy ablacji. Tworzymy ośrodek, który zapewni pacjentowi temu małemu, najmłodszemu pediatrycznemu pełną opiekę, dostęp do innych specjalizacji, tak, do innych lekarzy, z którymi ta współpraca jest bardzo ważna w kontekście pacjentów z wadami serca, którzy rzeczywiście bardzo często mają również inne problemy poza tymi problemami kardiologicznymi. Także to jest właściwe miejsce dla takiej kliniki.
0: Klinika to kolejny krok w tworzeniu całego zintegrowanego centrum pediatrycznego w USK.
3: Czekamy na to z niecierpliwością, czekamy na to, aż nasi koledzy z innych klinik z lokalizacji przy Chałubińskiego też będą przeniesieni do tych nowoczesnych budynków, gdzie będziemy mieli bezpośredni kontakt i możliwość wspólnego zajmowania się naszymi pacjentami najmłodszymi.
0: Dzięki współpracy wielu specjalistów w jednym miejscu możliwe jest szybsze i skuteczniejsze leczenie.
3: Kardiologia dziecięca to jest złożona dziedzina. Nasi pacjenci mają oczywiście wady serca, ale to bardzo często są dzieci dotknięte również innymi problemami, czy wady wadami innych narządów czy wadami genetycznymi. Oni wymagają opieki wielospecjalistycznej, wymagają dostępu do innych specjalistów i to nie na zasadzie przenoszenia pacjenta pomiędzy jednym a drugim ośrodkiem i tam szukania pomocy, tylko to powinno wydarzyć się i być zorganizowane tak, żeby to odbywało się natychmiast bez konieczności przejeżdżania, przemieszczania się. Jest to ważne dla nas, dla lekarzy, żeby te konsultacje i opieka była sprawna, ale także dla rodziców naszych pacjentów, którzy no, obecnie we Wrocławiu takiego ośrodka tak naprawdę nie mają.
0: To był, przypomnę, dr Paweł Cześniewicz, kierownik Kliniki Kardiologii i Kardiochirurgii Dziecięcej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.
1: Wiadomości Radia Gra.
0: Ponad 20 tysięcy zachorowań na raka gruczołu krokowego rocznie i około 5 tysięcy zgonów przez zbyt późne rozpoznanie choroby. Specjaliści z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przypominali w czwartek o regularnych badaniach profilaktycznych. To potrzebne, bo jak mówi profesor Tomasz Szydełko, kierownik Uniwersyteckiego Centrum Urologii, mężczyźni nadal badają się zbyt rzadko.
4: Nie wiemy tak do końca, dlaczego tak jest. Kobiety nie mają z tym żadnego problemu, chodzą systematycznie, przynajmniej wiele z nich do ginekologa. Natomiast mężczyźni mają jakieś dziwnego rodzaju opory. I inna sprawa, że my chcemy, żeby mężczyźni zgłaszali się do nas, czyli do urologów, nie wtedy, kiedy mają objawy wskazujące na jakąś ciężką chorobę, tylko wtedy, kiedy im nic nie dolega. No a nikt jakoś nie ma ciekawości, żeby pójść do lekarza wtedy, kiedy czuje się zupełnie zdrowo, więc być może tutaj ten problem można by też tak ująć.
0: Dlatego lekarze przypominają, że profilaktyka to wyraz dojrzałości, a nie słabości i mówią, jak często się badać.
4: My zalecamy badania okresowe raz do roku, od mniej więcej od 50 roku życia, chyba że w rodzinie w bliskiej linii pokrewieństwa, to znaczy ojciec, syn, brat, wystąpiły już przypadki raka gruczołu krokowego. Wtedy prawdopodobieństwo zachorowania na tę chorobę znacznie rośnie i zalecamy takie badania kontrolne 10 lat wcześniej, czyli mniej więcej od 40 roku życia.
5: Czy te badania są bolesne?
4: Nie, to nie są bolesne badania. Standardem jest oznaczenie stężenia antygenu sterczowego, czyli PSA w surowicy krwi, no i badanie per rectum. Jeżeli pobranie krwi jest bolesne, no to w tym kontekście może trochę tak, ale to są badania, które naprawdę powinniśmy zrobić raz do roku.
0: Usłyszała Paulina Schneider, a Uniwersyteckie Centrum Urologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu wykonuje ponad 1000 biopsji prostaty rocznie. Blisko 70 milionów złotych trafi na rozwój usług społecznych na Dolnym Śląsku. Pomoc obejmie ponad 3 tysiące mieszkańców regionu. Największa część dofinansowania, prawie 53 miliony złotych, zostanie przeznaczona na tworzenie i rozwój centrów usług społecznych w 11 dolnośląskich gminach. Nowoczesne centra będą integrować usługi społeczne, zdrowotne i opiekuńcze, z których skorzysta ponad 2,5 tysiąca osób. Dodatkowo ponad 18 milionów złotych dofinansowania otrzymają 4 projekty skierowane do osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych utratą mieszkania. Z pomocy skorzysta ponad 300 osób, głównie z Wrocławia i Wałbrzycha. Dofinansowanie trafi do gmin z różnych części regionu, m.in. Kobierzyc, Czernicy, Brzegu Dolnego, Oławy, Kowar, Świeżawy, Świdnicy, Bogatyni, Kątów Wrocławskich czy Strzelina. Realizacja projektów ma zwiększyć dostępność usług społecznych i ograniczyć zjawisko wykluczenia społecznego w naszym regionie. I to były najważniejsze tematy w czwartek. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Więcej na radiogra.pl.
0: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Hawrylenia, o tym mówiliśmy w piątek.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
0: Rada Miejska Wrocławia rozpoczyna pracę nad nową uchwałą krajobrazową. Dokument ma wprowadzić jasne zasady dotyczące lokalizowania nośników reklamowych w przestrzeni publicznej, a także określić standardy dla małej architektury oraz ogrodzeń. Decyzja o przygotowaniu nowej uchwały wiąże się z koniecznością dostosowania przepisów do aktualnych realiów miasta oraz obowiązującego prawa. W związku z tym radni uchylili wcześniejszą uchwałę dotyczącą zasad sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Jak podkreślono, zmiany są odpowiedzią na dynamiczny rozwój Wrocławia i mają zapewnić lepsze dostosowanie przepisów do obecnych potrzeb przestrzennych, społecznych i gospodarczych miasta. Szczegóły dotyczące nowych regulacji mają zostać przedstawione po zakończeniu prac nad projektem uchwały.
1: O tym się mówi we Wrocławiu.
0: W piątek informowaliśmy też, że Rada Miejska Wrocławia odrzuciła za to konsultacje społeczne i projekt uchwały zmniejszenia liczby osiedli do 22. To inicjatywa Roberta Suligowskiego i Sławomira Czerwińskiego. Swój pomysł argumentowali tym, jak mówi radny Sławomir Czerwiński, że rady osiedli nie korzystają ze swoich kompetencji.
5: Analizie poddaliśmy kwestie przede wszystkim na wielu poziomach. Była to analiza przestrzenna, była to analiza demograficzna i była to analiza też działalności osiedli. Sprawdziliśmy jednostki miejskie, spółki miejskie, jak funkcjonują osiedla, jak wywiązują się z tych powinności, które dziś daje im statut, czyli z wnioskowania, z opiniowania, z podejmowania spraw. No i pod jakim kątem by nie patrzeć, to wychodzi mniej więcej połowa. Czyli mamy połowę tych rad, które korzystają z, nazwijmy to szumnie, kompetencjami, jakie dziś są w statucie. Połowa z tych kompetencji korzysta wybiórczo i mogę tutaj podać jeden choćby przykład. Plan ogólny, to jest aktualnie sprawa świeża. W plan ogólny z 46 osiedli, bo dzisiaj mamy 46 osiedli, bo dwa zostały przez Radę Miejską rozwiązane, 21 osiedli w jakikolwiek sposób wzięło udział w pracach nad planem ogólnym. Mamy wyludniające się centrum miasta, mamy wyludniającą się Wielką Wyspę i to jest wyludnienie związane z osobami zameldowanymi. Czyli centrum szeroko rozumiane Wrocławia zmienia swój charakter. Rośnie nam, krótko mówiąc, osiedla, które są czy na południu, czy na północy, czy na zachodzie. I kwestia jest taka, że należało te osiedla centralne też połączyć z punktu widzenia takiego, że dziś mamy bardzo duży odpływ radnych osiedlowych, bo to jest ponad 200 mandatów wygaszonych z różnych przyczyn.
0: Radni przekonują jednak, że zmiany są potrzebne.
5: Rada Miejska przyjęła strategię Wrocław 2050, która w roku 2050 ma za zadanie wprowadzić 10 dzielnic we Wrocławiu. Patrząc na kwestię wprowadzenia takiego rozwiązania, to uważamy, że połowa osiedli, bo nie będziemy się trzymać kurczowo liczby 22, tylko mówiąc, że to jest mniej więcej połowa, no bo kilka kwestii może być do dyskusji, to jest wersja przechodnia, która też będzie punktem wyjścia do tego, aby Wrocław mógł przejść w późniejszej fazie na te jednostki po prostu większe.
0: Robert Suligowski podkreśla, że w takim układzie jest potrzebna decentralizacja kompetencji, o których mówią rady osiedli.
6: Może model warszawski byłby nadmiarowy, ale na pewno jest potrzebna w takim układzie decentralizacja władzy, bo to, co ja podkreślę dzisiaj, ustawa o samorządzie gminnym nie pozwala nam na decentralizację decyzyjności, kompetencji, o których mówią rady osiedli, które by chciały mieć. Chciałby mieć, mówiąc kolokwialnie, władzę. Tej władzy przekazać im się nie da z tego względu, że są to jednostki opiniodawcze na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. To, co możemy tworzyć, to tworzyć kulturę współpracy pomiędzy urzędem a osiedlami po to, żeby ta sprawczość może nie była formalna, ale materialna, czyli w sytuacji, w której jednostka o coś wnioskuje, spotyka się z urzędem, rozmawia, szuka rozwiązania i to rozwiązanie jest wdrażane, aczkolwiek nie jest to coś, co osiedle może miastu narzucić.
0: Na razie ten pomysł jednak wstrzymano. Prawie 8 hektarów terenów w rejonie ulic Ołtaszyńskiej i Zwycięskiej, które należały do Agencji Mienia Wojskowego, oficjalnie przeszły w ręce miasta. W piątek przedstawiciele obu stron podpisali akt notarialny w tej sprawie. Zagospodarowanie tego powojskowego terenu z nieczynną od lat bocznicą kolejową i kilkoma utwardzonymi placami trochę potrwa, ale urzędnicy zapewniają, że nie zostaną przeznaczone na zabudowę mieszkaniową, ale w całości na zieleń i rekreację. Tak jest w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i tak jest w projekcie planu ogólnego dla Wrocławia. Niespełna 8 hektarów to całkiem sporo. Dla porównania tyle samo ma ogród botaniczny, a oddany niedawno do użytku Park Krzycki zaledwie 6 hektarów.
1: Wiadomości Radia Gra.
0: Pod koniec tygodnia mówiliśmy też o pierwszym rezerwacie przyrody we Wrocławiu. Taki tytuł otrzymał Lasy Pilczycki. Rezerwat obejmuje wyjątkowy kompleks lasów położonych przy ujściu Ślęzy do Odry. To właśnie tam wykryto obecność gatunków chronionych i zagrożonych oraz liczne gatunki nietoperzy, a także ptaków.
21: Rezerwaty stanowią 0,62% powierzchni kraju, parki narodowe 1%. Rezerwatów miejskich mamy naprawdę mało i to są takie oazy bioróżnorodności, które z uwagi najczęściej ze względu na swoją wartość przyrodniczą, środowiskową, ponadstandardową, oparły się presji samorządów czasami, które dbają o wygodę modę życia, ale też presji przede wszystkim inwestorów i zachowały się często w takich naturalnych swoich walorach i do dziś kultywują w nich procesy przede wszystkim naturalne, większa bioróżnorodność, rzadkie gatunki fauny i flory. I jeżeli coś mamy zachować dla kolejnych pokoleń, co jest ponadczasowe i naprawdę niesie ze sobą ogromną wartość środowiskową, to właśnie takie miejsce.
0: Mówiła we Wrocławiu minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Z obecności takich terenów zielonych cieszą się mieszkańcy Pilczyc.
7: Jest coraz piękniej, bo spacerowałam i widzę postępujące prace. No te ścieżki mi się podobają spacerowe i to, że dla dzieci robią coraz więcej takich różnych urządzeń montują.
8: No tam robione jest ścieżki, to fajnie wygląda.
0: Rezerwat ma chronić naturę i zieleń. Oznacza to m.in. zakaz spacerowania poza wyznaczonymi ścieżkami czy rozpalanie ognisk. W drugiej połowie przyszłego tygodnia, od środy do piątku, Narodowe Forum Muzyki zaprasza na przesłuchania do chórów dziecięcych. O tym, kto może wziąć w nich udział i jak się przygotować, opowiedziała Radio Gra menadżer chóru Barbara Olech.
9: Zapraszamy chłopców w wieku 7 do 10 lat oraz dziewczynki w wieku od 8 do 14 lat. Jednak nie jest to wymóg konieczny. Jeżeli dziecko radzi sobie z czytaniem, to zapraszamy również młodsze dzieci, żeby mogły się sprawdzić. Tak naprawdę w żaden sposób nie trzeba się przygotowywać, wystarczy do nas przyjść, my wszystko powiemy. Na wejściu poprosimy, żeby dziecko powtórzyło kilka dźwięków, bądź krótką melodię. Ewentualnie zaśpiewało na przykład 100 lat. Nie mamy żadnych limitów, więc tutaj zapraszamy wszystkich. Jeżeli dziecko wykazuje jakikolwiek talent, zapraszamy serdecznie, żeby mogło się sprawdzić. Zainteresowanie jest dość duże, więc zapraszam serdecznie, żeby przyjść chwilę wcześniej i ustawić się do naszej kolejki. No i cóż, czekamy na Państwa.
0: Menadżerka przekonuje, że przesłuchanie jest krótkie i bezstresowe.
9: Przede wszystkim zaraz po przesłuchaniu podajemy rezultat i jeżeli dziecko się dostanie, to opowiadamy też krótko o naszym zespole. W przypadku, gdy się nie dostanie, to też udzielamy wskazówek, co jeszcze można zrobić i zapraszamy wtedy ponownie. Co potem? Jeżeli dziecko się dostanie, to zapraszamy do jednej z trzech grup, albo grupy początkującej, albo średnio zaawansowanej lub koncertującej i próby odbywają się dwa razy w tygodniu. Ćwiczymy sobie regularnie i to jest przede wszystkim podstawa, żeby spotykać się każdego tygodnia. Czasami prezentujemy się nawet na scenie w sali głównej NFM, bądź też na innych naszych salach koncertowych. Występujemy również z innymi zespołami artystycznymi NFM i nie tylko.
0: Zapytaliśmy też o to, dlaczego warto się zgłosić.
9: Warto, ponieważ chór to przede wszystkim przyjaźnie. Dzieci tutaj się poznają nawzajem, integrują, mogą poznać swojego przyjaciela na całe życie. No i przede wszystkim mają też możliwość rozwoju, nie tylko muzycznego, ale też ogólnego. Więc serdecznie zapraszamy. Dzieci mogą rozwijać się pod kierunkiem pani Małgorzaty Podzielny, która jest naszym dyrektorem artystycznym. Jej asystentem jest pan Mikołaj Szczęsny i głównie to oni później podczas prób pracują z dziećmi. Jest również jeszcze jeden nauczyciel, który nas wspomaga podczas naszych zajęć stałych.
0: Przesłuchania będą odbywać się w Green Roomie od godziny 18. I na tym kończymy. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
1: Więcej na radiogra.pl. Radio Gra. Hity pełne słońca.
23: Reklama.
24: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
25: No ale co, Barbara? Rekin!
24: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
26: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert, taniej masz.
27: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
28: Widaron.
27: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
28: Widaron.
27: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
28: Widaron.
27: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
28: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
29: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
30: Hej, zwrotu mocni!
31: Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
32: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
33: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
31: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko.
2: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.

0: Jest sobota, 27 dzień czerwca, minęła godzina 7, czas na wiadomości w Radiu Gra.
1: Prawie 200 umów, porozumień i listów intencyjnych, około 7,5 tysiąca uczestników. To wstępny bilans konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. To my jesteśmy odpowiedzialni za to, czy uda się zawrzeć polskim firmom kontrakty z sąsiadami, podsumowuje dwudniowe spotkanie Jacek Piechota, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Razem z nim do Gdańska zjechali szefowie rządów, ministrowie i przedsiębiorcy z ponad 50 krajów.
2: Rynek ukraiński jest bardzo wymagający, penetrowany przez różne kapitały, różne struktury, różne firmy. No i Ukraińcy trochę się zachowują jak panna na wydaniu. No, chcieliby poznać różne oferty. Także nie obrażajmy się, jeżeli ktoś wystąpi z ofertą ciekawszą.
3: To jak ten kawaler polski się prezentuje?
2: Kawaler polski ma atuty, bo ma doświadczenie z rynku ukraińskiego. Żadna polska firma nie wycofała się przez 4 lata wojny. Są dobre doświadczenia z Ukrainy. Są i też negatywne. Jesteśmy blisko. To jest też ważne wbrew pozorom, bo tutaj logistyka, koszty transportu, przewozów i tak dalej też odgrywają rolę.
1: Z Jackiem Piechotą rozmawiał w Gdańsku nasz reporter Michał Radkowski. Nawet 5 lat może zająć zagospodarowanie pogorzeliska po majowym pożarze Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Gotowa jest już strategia tych prac. Została ustalona po konsultacji z naukowcami, mówi Agnieszka Kur z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
4: Wypracowaliśmy 3 modele zagospodarowania.
5: Część lasu będzie pozostawiona sama sobie.
4: Tak, przyroda odrodzi się swoimi siłami.
5: Na części będziecie pomagać przyrodzie.
4: To będzie drugi model zagospodarowania. Będzie naturalne odnowienie oraz odnowienie sadzenia.
5: A trzeci sposób?
4: Tak zwany model gospodarczy, gdzie będą drzewa spalone wycięte i w ich miejsce posadzone nowe.
1: Rozmawiał lubelski dziennikarz Dominik Smaga. W miejsce wyciętych drzew sadzone mają być głównie łatwo

0: lokalne sosny, ale leśnicy tłumaczą, że to gatunek najwłaściwszy dla tej gleby.
1: Sprawdzamy warunki pogodowe od samego rana we Wrocławiu. Jaka pogoda nas czeka w ten już i tak bardzo ciepły poranek? Ponad 20 stopni, 23, 24. Już teraz od samego rana, maksymalnie według prognoz do 35. Jednak ostrzeżenia IMGW mówią dzisiaj nawet o wartościach do 38 stopni Celsjusza. Jutro nawet powyżej 40. Trzeba chronić się przed słońcem i jeżeli nie jest to potrzebne, to nie wychodzić z zacienionych miejsc. Skoro już wiemy, co się dzieje wokół nas, no to możemy przejść do tego, co przyjemne, czyli muzyka na piękny sobotni poranek, pierwszy wakacyjny. Oliwia Ciszewska, zapraszam dzisiaj do 12. No to gramy, Dawid Podsiadło, na początek.

0: nigdy nie przeminą.
1: Idealnie pod te wakacje, Sydney Pollack, i otwieram wino, ale jeszcze za wcześnie, jeszcze za wcześnie. No chyba, że macie okazję do świętowania. Dzisiaj 27 czerwca imieniny obchodzą Władysław, Maria, Jan, Joanna, Teresa, Maryla, Cyryl i Bożydar. Najlepszego w dzień szwagra. Tak, tak, no dzisiaj sporo jest tych okazji do świętowania. A jeszcze dodam moją jedną osobistą okazję do świętowania. Moja osobista siostra obchodzi także swoje urodziny. Najlepszego, Marysiu. No a wam życzę najlepszego dnia. Już teraz wracamy do naszego grania.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Hej, zwrotomocni! To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
12: Ale etykieta musi być.
11: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
13: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
14: Po reklamie.
15: To jest gra.

Pierwsza wakacyjna wolna sobota we Wrocławiu. Budzimy się od samego rana razem, choć domyślam się, że ciężko może być po tym pierwszym piątku tych wakacji, ale warto dzisiaj wstawać, ponieważ wielkie wrocławskie śniadanie już dzisiaj od godziny 9 na Bastionie Sakwowym. Warto się przejść, zobaczyć, co tam się dzieje, choć niestety wejściówki na te darmowe posiłki zostały bardzo szybko rozdane. 1700 darmowych porcji dla gości na Bastionie Sakwowym, no ale warto się i tak przejść, zobaczyć. Może ktoś się nie zgłosi. Śniadanie potrwa do 11:30, dlatego jeżeli jesteście rannymi ptaszkami i potraficie zjeść sobotnie śniadanie przed południem, no to już wiecie, gdzie się udać.

0: hity pełne słońca na antenie Radia Gra. Pet Shop Boys i Feel zaśpiewali i zagrali nam na dobrą pobudkę, ale przed nami jeszcze sporo tego wakacyjnego grania. Freed from Desire to pojawi się jeszcze przed godziną 8.
1: Reklama.
2: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
3: Wolę życie w biegu i w obiegu.
4: Pieniądz musi krążyć.
5: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
2: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: No

0: Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
2: Jeszcze nie, a ty?
1: Ja idę do Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus Young 15+.
2: Brzmi fajnie.
1: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
2: Zapisy już ruszyły?
1: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
2: Wrocław, Kościuszki 29.
1: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
3: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
4: szklana
3: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu. Zrobią z nas nowe opakowania.
4: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
3: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Masz już pensję, a co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Po reklamie.
12: Sprawdzamy warunki pogodowe od samego rana we Wrocławiu. Jaka pogoda nas czeka w ten już i tak bardzo ciepły poranek? Ponad 20 stopni, 23, 24. Już teraz od samego rana, maksymalnie według prognoz do 35. Jednak ostrzeżenia IMGW mówią dzisiaj nawet o wartościach do 38 stopni Celsjusza. Jutro nawet powyżej 40. Trzeba chronić się przed słońcem i jeżeli nie jest to potrzebne, to nie wychodzić z zacienionych miejsc.
13: Słuchasz radia. Gra FM.

0: jak sobie przyjemnie gramy po godzinie 7, ale już uwaga, za chwilę godzina 8 nam wybije na zegarach, czas na kolejną dawkę informacji. Sprawdzimy, co się dzieje w pogodzie. No na razie zmian nie przewidujemy, ale warto sprawdzać.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
3: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
2: Albo w MediaExpo.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie

0: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Czerpanie zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
6: Skoda.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
10: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Po reklamie.
13: To już ósma, czas na kolejną dawkę najświeższych informacji na antenie Radia Gra.
14: Od 8 lat więzienia do dożywocia grozi 19-latkowi, który nożem zaatakował personel i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju. Młody mężczyzna usłyszał wczoraj zarzuty, do których się nie przyznał i odmówił składania wyjaśnień. O szczegółach Anna Kropaczek.
15: 19-latek jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa 4 osób. Wszedł na oddział gastrologii z 15-centymetrowym kuchennym nożem. Zranił 2 pacjentki, pielęgniarkę i lekarza, którego obezwładnił. Stan poszkodowanych jest stabilny. 19-latek nigdy nie był pacjentem oddziału, na który wtargnął. Wszystko wskazuje też na to, że nie znał osób, które zaatakował.
16: Nigdy nie był karany, nie był notowany w prokuraturze, nie pracuje. Wykluczono, by znajdował się pod wpływem napojów alkoholowych, natomiast prawdopodobnie znajdował się pod wpływem środków odurzających, co jednoznacznie ostatecznie potwierdzą badania laboratoryjne.
15: Mówi Jacek Rzeszowski, prokurator rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju. Śledczy przesłuchali najistotniejszych świadków, zabezpieczyli monitoring i przeszukali m.in. miejsce zamieszkania podejrzanego.
14: Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić limit czasu pracy lekarzy. Taki plan przedstawiła minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Był to pierwszy wywiad z szefową tego resortu od wybuchu afery dotyczącej warszawskiego szpitala południowego. Z minister zdrowia rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Co w praktyce zmienić ma ten limit czasu pracy?
17: Nowość ma polegać na tym, że górny pułap godzin pracy ma dotyczyć wszystkich lekarzy w Polsce, także tych pracujących na kontraktach. Ich teraz nie obowiązują żadne limity i z tego wynikają rekordy w liczbie przepracowanych godzin, przyznaje szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
18: Nie ma dzisiaj dla nich przepisu, w którym mogliby powiedzieć, no nie, 300 to za dużo, albo 400, tyle nie możesz, prawda, pracować, więc wiele już organów potrzeby regulacji.
13: Rekordowy weekend w całej Polsce, rekordowe upały również i u nas. Ostrzeżenia IMGW obowiązują w naszym regionie jeszcze do poniedziałku, przynajmniej później możemy spodziewać się burz, ale zanim to naprawdę gorąco. Już teraz na termometrach 25-26 stopni, maksymalnie do 35, choć

odczuwalnie może być już blisko 40 stopni Celsjusza, a najgoręcej będzie jutro. Informacje i prognoza pogody za nami, a przed nami po godzinie 8 pojawi się nowy punkt naszego programu Podróże ze smakiem. Artur Stochla zaprosi nas właśnie w takie. A już teraz na antenie Radia Gra nareszcie, czyli coś, co powtarza sobie każdy uczeń na początek wakacji.

0: Podróże ze smakiem.
1: Biura turystyczne namawiają nas na romantyczne wyjazdy do Paryża, Wenecji czy czeskiej Pragi. Nie dajcie się nabrać. Gwarantuję wam, że jeśli chcecie zrobić oklepane zdjęcie pod wieżą Eiffla, to w międzyczasie czar miłosny pryśnie. A pojawi się zniecierpliwienie i złość, że tyle godzin czekania, a zdjęcie wyszło krzywe. Jest jednak miejsce, o którym rzadko się mówi, a tylko tam przekonacie się o trwałości swojego związku. Szwecja. Z pogodą bywa różnie, ale jeśli na romantyczną kolację zamówicie i zjecie Zurmstrumming, fermentowanego śledzia o wyjątkowo obrzydliwym zapachu, to gwarantuję, że już nic nie stanie na drodze do waszego szczęścia. Pozdrawiam serdecznie i z fartem. Artur Stochla.
0: Podróże ze smakiem.
2: Reklama.
3: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
4: Kto zwalcza ból?
5: Woltaren!
4: Kto?
5: Woltaren! Woltaren!
6: Ból kolana na schodach? Woltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
8: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
9: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Halo Wrocław! Lato startuje w Koronie. Już 27 czerwca od 11 do 17 wpadajcie do centrum handlowego Korona na wakacyjny warm-up. Totalnie letni vibe, chill i atrakcje dla każdego. Na miejscu Jasper, czyli Kacper Poremski, jeden z topowych twórców internetowych w Polsce. Do tego fotki, wata cukrowa, strefa klocków, dekorowanie kasków rowerowych i tipy o bezpieczeństwie. Start wakacji tylko w Koronie. Szczegóły na www.centrum-korona.pl.
12: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
13: Ekstra Weekend z Kaufland Card Ekstra.
14: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Card Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
16: Po reklamie.
17: To jest Gra FM.

0: Tyle słońca w całym mieście, tak moglibyśmy śpiewać od samego rana, ale mamy hity pełne słońca i radio gra w głośnikach. Jeżeli jeszcze mało wam muzyki i tańca, to przypominam, że do końca tego weekendu trwają bezpłatne lekcje i pokazy tańca w naszym mieście. Na skwerze Wrocławianek można wziąć udział w takich lekcjach już dziś od godziny 16. Między innymi będzie można zatańczyć jazz, ale też i hip-hop. I taniec brzucha później się pojawi. Wchodźcie na stronę wrocław.pl, tam wszystkie szczegóły. No i oczywiście pamiętajcie przy tym wysiłku o dużej ilości wody.
1: Radio gra, hity pełne słońca.

0: Just Another Day. Takie hity pełne słońca na antenie Radia Gra rozgrzewają nas od samego rana. A przed nami kobieta, która także rozgrzewa nie tylko serca, ale także gardła i ciała i biodra. Shakira pojawi się przed godziną 9 w towarzystwie Ani Wyszkoni.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Dostaniesz coś za świadectwo?
4: No raczej, rabat od Media Expert.
3: Wow, też chcę!
4: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
3: Mega!
5: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
7: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
6: No to pa!
8: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
9: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
10: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.

0: A cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
3: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
6: Rekordowy weekend w całej Polsce, rekordowe upały również i u nas. Ostrzeżenia IMGW obowiązują w naszym regionie jeszcze do poniedziałku, przynajmniej później możemy spodziewać się burz, ale zanim to naprawdę gorąco. Już teraz na termometrach 25-26 stopni, maksymalnie do 35, choć odczuwalnie może być już blisko 40 stopni Celsjusza, a najgoręcej będzie jutro.

0: Gramy, gramy i nie zatrzymujemy się. Pamiętajcie, są wakacje, jest gorąco, trzeba pić wodę, nawet więcej niż te 2 litry wody, o których zawsze się mówi. No i ważne, pamiętajcie o nakryciu głowy, jeżeli wychodzicie już za chwilę z domu, bo od samego rana słońce praży, a u nas za chwilę kolejne wiadomości i prognoza pogody.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
3: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy z...
7: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis

0: Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
1: Limit dzienny 9 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
2: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marché za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.

0: lekko w KFC.
1: Uwaga! Super promocja w Teddy. Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Po reklamie.
4: Już 9:00, robimy głośniej, czas na kolejny raport Radia Gra.
5: Bardzo poważny jest stan 8-letniej dziewczynki pogryzionej wczoraj wieczorem przez psy w Sosnowcu. Niegroźnie ranny został też ojciec dziecka, który bronił córki przed zwierzętami. Jak doszło do tego zdarzenia?
6: Do ataku doszło wieczorem w dzielnicy Dańdówka. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że mężczyzna z córkami w wieku 8 i 10 lat wszedł na teren firmy, w której pracuje, aby jak zwykle nakarmić dwa psy. Zwierzęta ponoć znały ich od dawna i nigdy nie były wobec nich agresywne. W pewnym momencie rzuciły się jednak na młodszą dziewczynkę. Ojciec własnym ciałem zasłonił dziecko. Psy odgonili dopiero przypadkowi świadkowie. Dziewczynka przebywa teraz w szpitalu w Sosnowcu. Drugiemu dziecku nic się nie stało. Psy decyzją lekarza weterynarii trafiły na obserwację do schroniska, a sprawę wyjaśniają policjanci.
5: Ponad 160 umów o wartości 10 milionów euro podpisano w trakcie dwudniowej konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Biznes jest mega zadowolony, komentuje pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy Paweł Kowal, podsumowując zakończony wczoraj szczyt.
7: W tym roku kontekst konferencji jest taki, że na froncie jest lepiej w stosunku do tego, co było kilka tygodni temu. To dodaje trochę optymizmu. Widać też osłabienie Putina, władza w Rosji słabnie, ale jeżeli chodzi o nasz kontekst tutaj wewnętrzny, proszę Państwa, bądźcie przygotowani na to, że relacje polsko-ukraińskie zawsze będą w jakichś emocjach.
5: Kowal skrytykował mera Lwowa, Andrija Sadowego, za rozwiązanie umowy z polską firmą budującą kompleks przetwarzania odpadów komunalnych. Jego zdaniem Sadowy takimi działaniami odcina Lwów od Europy i robi błąd. Ultramaratończyk Tomasz Sobania, nazywany polskim Forrestem Gumpem, będzie mieć dziś szansę jako pierwszy człowiek w historii przebiec 50 maratonów w 50 stanach USA w 49 dni.
8: Tomasz Sobania wyruszył 10 maja w San Francisco. Od tego czasu każdego dnia pokonuje trasę maratonu. Biegł też na Alasce i Hawajach, gdzie musiał dolecieć samolotem, a potem wrócić i znaleźć się w kolejnym amerykańskim stanie. Dziś chce przebiec trasę maratonu w New Jersey, a potem w Nowym Jorku.
4: Rekordowe gorączki we Wrocławiu od samego rana. Już teraz na termometrach blisko 30 stopni. Będzie tylko cieplej do 35, a odczuwalnie może nawet i prawie 40 stopni Celsjusza. Jutro 39 na razie prezentowane w naszych prognozach. No i dopiero od poniedziałku możliwe opady deszczu i burze. To się jednak może jeszcze wszystko zmienić. Woda i nakrycie głowy to niezbędnik, który dzisiaj każdy z nas musi posiadać przy sobie. Witam i o zdrowie pytam. Trzeba się martwić o swoje zdrowie, szczególnie w takie gorączki jak w ten weekend. W całej Polsce dość afrykańsko. A u nas akurat prosto z nad basenu Justin Bieber z Nicki Minaj, a ja nazywam

0: Gorące przedpołudnie w całym Wrocławiu na 95,1 FM. Teraz zachęcamy Was do tego, aby się przejść, ale może nie teraz, tylko tak po południu, wieczorkiem już, na Wrocławskie nad Odrze, bo tam mamy dobry powód, aby zajrzeć. Jeden z najbardziej charakterystycznych murali w mieście, brama do nad Odrza, właśnie odzyskał dawny blask. Po 13 latach kolory wyraźnie, wyblakły, dlatego dzieło zostało odnowione. Taka decyzja zapadła między innymi po głosach mieszkańców, którzy uznali, że po prostu mural jest symbolem tej dzielnicy. Efekt można zobaczyć własnymi oczami na Nadodrzu. No, to tylko taki dowód na to, że czasem najlepszy lifting nie jest wcale w salonie kosmetycznym, tylko na ścianie kamienicy.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.

0: Fleischmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Zapraszam do stanowiska.
2: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
1: Pani Ania jest na urlopie.
2: Czyli niczego nie załatwię.
1: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
2: Uff, no i to jest zmiana.
3: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
4: Hiper tania niedziela w Auchan.
5: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan. Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.

0: słońca.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest, że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Co za weekend?
1: W serwisie Co za weekend mówimy o tym, co ciekawego w ten weekend dzieje się we Wrocławiu, a przecież święto miasta trwa, więc tych atrakcji całe mnóstwo. Zaczynamy jednak od dzisiejszego wielkiego wrocławskiego śniadania. Tak, tak, na Bastionie Sakwowym 1700 porcji przygotowanych. Ta gorsza informacja jest taka, że zapisy się już dawno zakończyły, ale myślę sobie, że może jakimś cudem coś tam jeszcze zostanie. Pozdrawiamy bardzo serdecznie i życzymy smacznego wszystkim biorącym udział w tym wydarzeniu. No ale jeśli przy jedzeniu jesteśmy, to mamy też Festiwal Pasi Brzucha 2020. Który trwa, pierwszy dzień za nami. Dziś dużo atrakcji, wśród nich oczywiście koncerty Mezo, Sebastian Fabiański się pojawi, Bas Astral i wielu innych. Polecamy bardzo serdecznie jutro między innymi Poparzeni Kawą 3. A i to też nie wszystko. W ramach Święta Wrocławia również odbywa się w ten weekend 9. Cyrkowy Festiwal Podwórkowy Cyrkopole. Warto zainteresować się na Psim Polu. 9. edycja tego wyjątkowego wydarzenia, największego we Wrocławiu przeglądu sztuki nowego cyrku. Polecamy!
0: Poleca Radio Gra.

0: Mam nadzieję, że dogadzacie sobie chłodnym napojem, kawką, herbatką albo po prostu szklanką bardzo zimnej wody. Bob Sinclair, World Hold On, to już teraz na naszej antenie, a za chwilę po krótkiej przerwie pojawi się Ed Sheeran, Shape of You. No, te kształty już niedługo niektórzy będą mogli podziwiać, na przykład na plaży.
1: Reklama. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Halo Wrocław! Lato startuje w Koronie. Już 27 czerwca od 11 do 17 wpadajcie do centrum handlowego Korona na wakacyjny warm-up. Totalnie letni vibe, chill i atrakcje dla każdego. Na miejscu Jasper, czyli Kacper Poremski, jeden z topowych twórców internetowych w Polsce. Do tego fotki, wata cukrowa, strefa klocków, dekorowanie kasków rowerowych i tipy o bezpieczeństwie. Start wakacji tylko w Koronie. Szczegóły na www.centrum-korona.pl.
11: Gorąco.

0: Tylko w KFC.
1: Po reklamie.
2: Rekordowe gorączki we Wrocławiu od samego rana. Już teraz na termometrach blisko 30 stopni. Będzie tylko cieplej do 35, a odczuwalnie może nawet i prawie 40 stopni Celsjusza. Jutro 39 na razie prezentowane w naszych prognozach. No i dopiero od poniedziałku możliwe opady deszczu i burze. To się jednak może jeszcze wszystko zmienić. Woda i nakrycie głowy to niezbędnik, który dzisiaj każdy z nas musi posiadać przy sobie.
0: Słuchasz radia Gra FM.

0: idealny kawałek do tej wakacyjnej aury Summer in the City. Tak jeszcze przed godziną 10:00. O 10:00 oczywiście kolejny raport Radia Gra, prognoza pogody. No i kolejne wakacyjne rytmy. Zespół Pectus pojawi się na naszej antenie.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w te...
5: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Luis

0: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
1: Dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Po reklamie.
5: Mamy sobotę, 27 dzień czerwca, godzina 10 wybiła na zegarach, czas na raport Radia Gra.
6: Podpisanie na 120 miliardów złotych kontraktów w polskim przemyśle zbrojeniowym. To zdaniem wiceminister obrony Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej najważniejsze polskie wydarzenie w ostatnim czasie związane z obronnością. Wymienia też jednak zakupy u innych partnerów.
7: To jest chociażby kontrakt na dostawę 46 tysięcy karabinków Grot. To było w środę i to jest gigantyczny sukces. Kolejna rzecz to jest zakup w Hiszpanii, który dzisiaj negocjujemy, samolotów do tankowania w powietrzu. To jest zdolność, której polskie wojsko nigdy nie miało, a myśliwce takie jak F-16, F-35 za chwilę nie są w stanie długo operować w powietrzu bez tankowania. No i poniedziałek, wyjątkowy moment dla marynarki wojennej. Po 30 latach rozmów, negocjacji premier Kosiniak-Kamysz doprowadził do tego, że w poniedziałek podpisujemy umowę na program Orka, zakup 3 okrętów podwodnych od strony szwedzkiej.
6: Zaostrzenie kar dla dyrektorów szpitali rozważa Ministerstwo Zdrowia. Jest to konsekwencja afery dotyczącej Warszawskiego Szpitala Południowego. Jak ujawniły media, część decyzji miała być tam podejmowana poza procedurami, zarówno prawnymi, jak i medycznymi. Tę sprawę wyjaśnia między innymi prokuratura. Z szefową resortu zdrowia rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Jak te ostrzejsze kary miałyby działać w praktyce?
8: To byłyby większe kary finansowe dla szefów lecznic nakładane w sytuacji, gdy pacjent przyjmowany jest na przykład poza kolejką, albo gdy pracownik fałszuje dokumentację pracy. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przyznaje w rozmowie ze mną, że takie zaostrzenie kar to pierwszy pomysł, jak reagować na informacje o ostatnich nieprawidłowościach w lecznicach.
9: Być może, że faktycznie albo nie były egzekwowane, albo są za niskie i nie wywołują tego skutku, który by powodował powstrzymywanie się od takich zachowań.
8: Te pomysły mają być tematem zaplanowanego na wtorek spotkania premiera Donalda Tuska z szefami Narodowego Funduszu Zdrowia o tym, jak zmniejszyć prawdopodobieństwo, że wątpliwości, takie jak te, które ostatnio dotyczą przede wszystkim Szpitala Południowego w Warszawie, będą się powtarzać w innych placówkach.
5: Temperatura rośnie już powyżej 30 stopni Celsjusza na termometrach, a będzie prawie 40 dziś. I niestety jutro prawdziwe gorączki. Temperatura będzie spadać dopiero późnym wieczorem. W nocy osiągnie niecałe 30 stopni Celsjusza. Nad ranem ponownie powyżej 20, prawie 30 stopni. No i jutro 40 stopni w prognozach. Wrocław będzie naprawdę gorący w najbliższych dniach. Bądźcie ostrożni i dbajcie o swoje zdrowie. Wakacyjna wolna sobota przed nami, nadal sporo czasu na to, aby spokojnie wypić kawkę, herbatkę, zjeść śniadanko. Oliwia Ciszewska, zapraszam już teraz na kolejne muzyczne wrażenia. Kygo, Save My Love, już teraz w Radiu Gra.

0: Do zobaczenia. Posłuchaj, co warto zobaczyć.
1: Wakacje to oczywiście czas spędzony nad wodą, spacery czy wyjazdy, ale też świetna okazja, żeby nadrobić serialowe zaległości albo wrócić do tych znanych i lubianych. Pierwszy odcinek naszej wakacyjnej serii dedykuje serialowi, który w tym roku, aż ciężko uwierzyć, obchodzi 15. rocznicę premiery. I wszystko jasne, to oczywiście Gra o Tron. Sama jestem w trakcie powtórki, to znakomity serial i chociaż końcowe sezony pozostawiają wiele do życzenia, szczególnie ten ostatni, to trzeba przyznać, że to po prostu serialowa klasyka. A jeśli wam mało tego uniwersum, to przypominam, że właśnie wystartował trzeci sezon Rodu Smoka. Kasia Grochowalska-Brzoskowska, polecam, udanego seansu.
0: Do zobaczenia!
2: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 6 do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław, Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
4: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko-zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
9: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
12: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
13: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
14: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
15: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
16: Po reklamie.
17: To jest Radio Gra.

0: Co za weekend?
1: Atrakcji ci pod dostatkiem w ten weekend we Wrocławiu, no bo to przecież wyjątkowy świąteczny, święto miasta trwa, święto Wrocławia. Polecamy bardzo serdecznie festiwal Wrocław pełen smaków. To już jutro na rynku we Wrocławiu. Wyjątkowe wydarzenia połączone również ze zbiórką publiczną prowadzoną na rzecz zespołu szkół gastronomicznych we Wrocławiu. Michel Moron tu między innymi się pojawi, czyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych szefów kuchni w Polsce. Ale to nie wszystko, od jedzenia przechodzimy do tańca, bo Wrocław tańczy i właśnie w ten weekend tego tańca najwięcej na parkiecie tanecznym na skwerze Wrocławianek. Wstęp na to wydarzenie jest wolny i polecamy, bo w ramach tego wydarzenia mnóstwo pokazów i tak dziś na przykład od 16:00 pokaz Emotion Juniors, również później Hip Hop Hustle, taniec brzucha, zorba w kręgu i breakdance o 19:30. Na pewno będzie bardzo energetycznie i to też jeszcze nie będzie koniec, bo przed nami niedziela, trzeci dzień festiwalu Wrocław tańczy. Polecamy parkiet taneczny na skwerze Wrocławianek.
0: Poleca Radio Gra.

0: Morris, Desire na antenie Radia Gra. Mam nadzieję, że tego desire, pragnienia jest w was jak najmniej. Jeżeli jest obecne, no to marsz po wodę, bo zrobi się gorące. Enrique Iglesias i Madonna pojawią się jeszcze u nas do godziny 11.
1: Reklama.
2: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Halo Wrocław! Lato startuje w Koronie. Już 27 czerwca od 11 do 17 wpadajcie do centrum handlowego Korona na wakacyjny warm-up. Totalnie letni vibe, chill i atrakcje dla każdego. Na miejscu Jasper, czyli Kacper Poremski, jeden z topowych twórców internetowych w Polsce. Do tego fotki, wata cukrowa, strefa klocków, dekorowanie kasków rowerowych i tipy o bezpieczeństwie. Start wakacji tylko w Koronie. Szczegóły na www.centrum-korona.pl.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow!
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Po reklamie.
0: Temperatura rośnie już powyżej 30 stopni Celsjusza na termometrach, a będzie prawie 40 dziś. I niestety jutro prawdziwe gorączki. Temperatura będzie spadać dopiero późnym wieczorem. W nocy osiągnie niecałe 30 stopni Celsjusza. Nad ranem ponownie powyżej 20, prawie 30 stopni. No i jutro 40 stopni w prognozach. Wrocław będzie naprawdę gorący w najbliższych dniach. Bądźcie ostrożni i dbajcie o swoje zdrowie.
11: To jest Gra FM. Súbeme la radio.

0: Nikt chyba nie chciałby dzisiaj pobić tego rekordu, o którym wszyscy mówią. Rekord temperatury w Polsce. Na razie osiąga on nieco ponad 38 stopni Celsjusza. Czy go dzisiaj pobijemy albo jutro? Zobaczymy. Dlatego już za chwilę prognoza pogody i kolejne informacje w Radiu Gra.
1: Reklama. Te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A masło Extra Pormlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
6: Wymiana oleju.
7: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł

0: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
3: Po reklamie.
4: Czas ponownie na kolejną porcję informacji. Godzina 11 wybiła, raport Radia Gra przed nami.
5: Zakończyły się kolejne prace poszukiwawcze w Późnikach na Ukrainie. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w nocnym komunikacie przekazała, że nie odnaleziono drugiej zbiorowej mogiły. Dodała, że poszukiwania zbiorowych pochówków ofiar zbrodni wołyńskiej będą kontynuowane w sierpniu. Iran twierdzi, że naloty USA na obiekty położone w południowym wybrzeżu stanowią złamanie porozumienia pokojowego. Teheran miał też przeprowadzić uderzenie odwetowe na cele powiązane z siłami USA. Amerykanie twierdzą, że zaatakowali w odpowiedzi na ostrzelanie przez Iran w czwartek singapurskiego statku towarowego w cieśninie Ormuz. To pierwsza eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie od czasu podpisania przez Stany Zjednoczone i Iran 60-dniowego porozumienia o zawieszeniu broni. Czwórka z przodu już dziś możliwa na termometrach. Nadchodzi kulminacja fali upałów. W całej Polsce obowiązują alerty drugiego i trzeciego najwyższego stopnia przed wysoką temperaturą. Słupki rtęci mogą pokazać już dziś nawet 40 stopni. Gdzie będzie najcieplej?
6: O, łatwiej powiedzieć, gdzie będzie nieco chłodniej. Ostrzeżenia drugiego, niższego stopnia obowiązują w pasie od Pomorza Zachodniego przez Warmię i Mazury po Podlasie, a także na obszarach podgórskich. W pozostałych regionach czerwony alert. Służby ostrzegają, to jest zagrożenie dla zdrowia. W czasie takiej pogody powinniśmy zostać w domach, a jeśli już wychodzimy, konieczne jest nawadnianie się i lekka odzież. Pamiętajmy, że to zagrożenie nie tylko dla zdrowia, również ryzyko pożarowe, na przykład w lasach, jest ogromne.
7: Już w tej chwili ściółka leśna w większości terenów leśnych spadła. Wilgotność ściółki poniżej 10%, kartka papieru ma wilgotność 8%, to myślę, że przemawia to do wyobraźni.
6: Ostrzega dyrektor generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak. Alerty będą utrzymane w mocy przez cały weekend.
4: Temperatura rośnie w całym Wrocławiu, 35-36 stopni i tak powoli do 38 i nawet 39 stopni dzisiaj maksymalnie. Jutro również prognozy są nieciekawe, do 40 stopni. Nawet w nocy musimy spodziewać się około 30-stopniowej temperatury. Będzie po prostu ciepło, gorąco i parno. Nowy tydzień przyniesie nieco więcej nadziei na zmiany w pogodzie, więcej opadów i prawdopodobne burze. Pierwszy wakacyjny weekend i tak naprawdę ten weekend dla niektórych zakończy się dopiero we wrześniu. Oliwia Ciszewska, witam po 11:00. Rozpoczniemy również od wakacyjnych hitów, ale Farben, Body Talk już teraz w Radiu Gra.

0: Płyniemy dzisiaj razem z hitami pełnymi słońca. Jeżeli wybieracie się w najbliższych dniach do centrum Wrocławia, na przykład na koncert, na kolację, no to warto wiedzieć, że Plac Solny pozostaje zamknięty dla aut i motocykli na noc oraz w weekendy do końca wakacji. Tak, tak. Ten program pilotażowy został przedłużony, mieszkańcy są zadowoleni. No a wszystko po to, żeby stworzyć więcej miejsca dla nas, dla pieszych, dla ogródków gastronomicznych, no i dla letnich wydarzeń. Będzie spokojniej, bezpieczniej i po prostu przyjemniej.
1: Reklama. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
6: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
7: Notino. Today is yours. Feel good.
8: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle na Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
10: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
11: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
12: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: A o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak.
15: A jak lemoniadę?
13: No też.
14: To poprosimy.
13: Ale co?
15: Wszystko!
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
16: Po reklamie. Right.

0: Co za weekend?
1: Co za weekend, nie tylko tu u nas w mieście, ale co za weekend w całym kraju. Bardzo koncertowy, rozrywkowy. No i jeśli tylko macie wolny czas, samochód pod oknem, pod domem, albo na przykład chęć, żeby wsiąść w pociąg i wyruszyć nawet na drugi koniec Polski, żeby uczestniczyć w fajnym wydarzeniu muzycznym, to proszę bardzo. Ten weekend na pewno pod znakiem koncertów Dawida Podsiadło, obrotowy tur 2026, czyli wielkie wydarzenie na PGE Narodowym. I dziś, i jutro, sobota i niedziela. Ta gorsza informacja jest taka, że bilety już dawno wyprzedane, ale może jakimś cudem, może ktoś zechce wam podarować. No to warto korzystać, polecamy bardzo serdecznie. Dalej ruszamy w stronę Poznania, bo tu Malta Festival trwa i tak dziś kolejne koncerty przed nami. Beirut, Charlie Cunningham i Afterclang. Start od godziny 19. Spokojnie zdążycie, połączeń na pewno nie brakuje.
0: Poleca Radio Gra.

0: Jeden z najbardziej romantycznych kawałków Pitbulla, I Know You Want Me. Dzisiaj każdy tak zaśpiewa do swojego wiatraka, klimatyzatora, a może do innej chłodnej rzeczy, która zdecydowanie polepszy mu nastrój. Przed nami jeszcze do godziny 12 Wiktor Waligura. Cztery pory roku, takie polskie hity także pojawią się na antenie Radia Gra.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Marian? Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: A o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: Też. To poprosimy.
12: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
15: Lidl, to się opłaca. Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
15: Aha.
16: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow.
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
18: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
19: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
20: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
21: Po reklamie.
0: Temperatura rośnie w całym Wrocławiu, 35-36 stopni i tak powoli do 38 i nawet 39 stopni dzisiaj maksymalnie. Jutro również prognozy są nieciekawe, do 40 stopni. Nawet w nocy musimy spodziewać się około 30-stopniowej temperatury. Będzie po prostu ciepło, gorąco i parno. Nowy tydzień przyniesie nieco więcej nadziei na zmiany w pogodzie, więcej opadów i prawdopodobne burze.

0: Cool Me Down, Margaret. Przydałoby się trochę ochłonąć, szczególnie w ten gorący weekend w całej Polsce. My w Radiu Gram mamy na to sposoby. Zamykamy się, trzymamy obok radyjko, pijemy zimne napoje. No i jakoś razem przetrwamy ten weekend. No i całe wakacje. Oliwia Ciszewska, dziękuję bardzo za tę wspólną sobotę. Słyszymy się już w poniedziałek, z samego rana. Pa!
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: sklepów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
3: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
4: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
5: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
6: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
7: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
8: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99.
9: Okej, raport wysłany.
10: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
9: Słucham?
10: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.

0: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko. Po reklamie.
1: Już 12 w sobotę 27 czerwca. Zapraszam na najnowszy raport, a potem wracamy do grania.
2: Trwa obława na nożownika w Łękawice niedaleko Wadowic w Małopolsce. Młody mężczyzna miał dźgnąć nożem 48-latka, a potem uciec do lasu. Na linii nasz reporter Maciej Sołtys.
3: Jestem.
2: Maćku, co więcej wiadomo w tej sprawie?
3: Policja zgłoszenie dostała dziś rano. To była najprawdopodobniej domowa awantura. W jej czasie mężczyzna zaatakował 48-latka. Ranny, przytomny, został przetransportowany do szpitala. Sprawca uciekł w kierunku Zalesionych Gór. W akcję poszukiwawczą w okolicach Wadowic zaangażowanych jest kilkudziesięciu policjantów. Do tego drony i psy tropiące. W obławę włączono także policyjny śmigłowiec Bell.
2: 38-latek, który miał w internecie grozić prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, został zatrzymany przez policjantów z Zielonej Góry. To obywatel Ukrainy. Dziś w prokuraturze ma usłyszeć zarzut. Grozi mu nawet do 2 lat więzienia. Na stacji kolejowej w Muszynie doszło do rozszczelnienia cysterny, potwierdził nam kapitan Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków.
4: Wagon wcześniej przewoził kwas solny, a wewnątrz znajdują się jedynie jego pozostałości po rozładunku. Strażacy monitorują sytuację, zabezpieczyli teren i prowadzą próbę uszczelnienia cysterny.
2: Nikt nie został ranny. Strażacy zapewniają, że nie ma też zagrożenia dla mieszkańców Muszyny. Miłośnicy poezji na ten gorący weekend zjechali do Krakowa na rozpoczynający się dziś Festiwal Miłosza. I od tego zaczynamy fakty kulturalne RMF FM, na które zaprasza Katarzyna Podraza.
5: To festiwal, dla którego poezja jest pretekstem do wielu rozmów i dyskusji dotyczących problemów współczesnego świata. Gwiazdami tegorocznej odsłony tego wydarzenia będą m.in.
6: Claudia Rankine, to jest amerykańska poetka, autorka tomu Obywatelka, i Raul Zurita, który jest chilijskim poetą, laureatem tegorocznej nagrody imienia Wisławy Szymborskiej, laureatem też Griffin Poetry Prize za całokształt twórczości.
5: Mówiła Maria Świątkowska, dyrektorka wykonawcza festiwalu.
1: Pierwsza sobota wakacji, nareszcie, a w radiu gra. Mamy kolejną godzinę grania tak lekkiego, że aż leżaki same się rozkładają. Relaksujemy się przy muzyce, ale też zaglądamy do filmowych premier, sprawdzamy co nowego w serialach, no i po prostu chillujemy. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie, to już Dawid Podsiadło.

0: kolejny przebój sprzed lat. Superstar i Jamilia. A propos cofania się w czasie, teraz sprawdzimy, kto ma dzisiaj urodziny. 74 lata temu w Toruniu urodził się Bogusław Linda. 52 lata kończy Tobey Maguire, jeden ze Spider-Manów, a Khloe Kardashian ma 42 urodziny. Teraz w rękę horoskop. Jaki charakter mają dziś urodzeni? Zmienny i kapryśny. Niełatwo im dogodzić, zwykle sami nie wiedzą, czego chcą od życia. Są wrażliwi i łatwo ich dotknąć. Jeżeli chodzi o zalety, są bardzo łagodni i subtelni. Trudno wywołać w nich gniew, mają dobre serce. Natomiast jeżeli chodzi o wady, są bardzo kapryśni. Z pozdrowieniami dla wszystkich dzisiejszych jubilatów, za chwilę Felix Jen.
1: Radio Gra, hity pełne słońca.
2: Reklama. Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowit. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: O nie! Gdzie moja kasa?
12: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
14: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
15: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
16: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: Po reklamie.

Jedna z tych piosenek, która ma takie relaksujące i nawet chłodzące działanie. Rembrandt's Just the Way It Is, ale warto przypomnieć, że trzeba pić w te upały. I to nie 2 litry jak w zwykły dzień, ale w takich temperaturach to lekarze polecają nam nawet 3,5 litra wody dziennie. Nawet jak nam się nie chce. Gramy dalej, teraz Łzy i Agnieszka, potem będzie też mundialowa Shakira.

0: Shakira w Radiu Gra. Dzisiaj sobota, 27 czerwca. Dzisiaj mamy dzień szwagra. Nie wiem, dlaczego to nie jest zaznaczone na czerwono. W Polsce szwagier to sprawa skomplikowana. No, spróbujcie wytłumaczyć to komuś z zagranicy, że szwagier to mąż siostry, brat żony albo męża, albo też mąż bratowej. Mówiąc najprościej, szwagier to każdy mężczyzna, który dołączył do rodziny przez małżeństwo. Nieważne, czy to brat twojego partnera, czy mąż twojej siostry. No przecież to wszystko takie proste. Pozdrawiamy szwagrów, a jak świętować taki dzień ze szwagrem, to chyba każdy wie. Za chwilę Sanach i Vito Bambino.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
4: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
5: Jeszcze nie, a ty?
4: Ja idę do Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus Young 15+.
5: Brzmi fajnie.
4: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
5: Zapisy już ruszyły?
4: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
5: Wrocław, Kościuszki 29.
4: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
6: Wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
7: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
9: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
10: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
11: Jak tak, to Allegro.
12: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: Dostaniesz coś za świadectwo?
14: No raczej! Rabat od Media Expert!
13: Wow, też chcę!
14: To proste! Za świadectwo dostajesz 2 dyszki, a do tego klasycznie. 5 za 5, 6 za 6. Fajnie, co?
13: Mega!
15: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat! Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą 5 5 zł, a za każdą 6 otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Po reklamie.
19: Słuchasz radia. Gra FM.

0: Fikumiku, czarymary, abrakadabra, Steve Miller Band w radiu gra. Powolutku kończymy tę godzinę, ale oczywiście nie kończymy naszego wakacyjnego grania. Za chwilę wrócimy z kolejną porcją muzyki, która będzie chłodzić lepiej, nawet lepiej niż lody z budki przy plaży. No i będą też szybkie podpowiedzi, co obejrzeć w wolne wieczory, no bo przecież wakacje to idealny moment na nadrabianie seriali. Za chwilę 13, za chwilę raport.
1: Radio gra, hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert dalej masz.
4: Halo Wrocław. Lato startuje w Koronie. Już 27 czerwca od 11 do 17 wpadajcie do Centrum Handlowego Korona na wakacyjny warm-up. Totalnie letni vibe, chill i atrakcje dla każdego. Na miejscu Jasper, czyli Kacper Poremski, jeden z topowych twórców internetowych w Polsce. Do tego fotki, wata cukrowa, strefa klocków, dekorowanie kasków rowerowych i tipy o bezpieczeństwie. Start wakacji tylko w Koronie. Szczegóły na www.centrum-korona.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Hipertania niedziela w Auchan.
8: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
9: Kto zwalcza ból?
10: Voltaren!
9: Kto?
10: Voltaren!
11: Voltaren!
12: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
14: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska, gdy chcesz czegoś więcej.
15: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
16: O.
15: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
16: O, a o ile?
15: 35 groszy taniej na litrze.
16: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
15: Tak.
17: A jak lemoniadę?
15: Też.
16: To poprosimy.
15: Ale co?
17: Wszystko!
15: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
18: Zapraszam do stanowiska.
19: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
18: Pani Ania jest na urlopie.
19: Czyli niczego nie załatwię.
18: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
19: Uff, no i to jest zmiana.
20: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was.

0: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej. Play.
1: W tramwajach i autobusach są sprawne i chcemy zapewnić, aby jak najwięcej tramwaj i autobusów na liniach były właśnie wyposażone w klimatyzację. Będą polewaczki wyjeżdżały w niedzielę rano i w poniedziałek na ulice naszego miasta, tak aby spróbować przynajmniej w jakiś sposób schłodzić tą temperaturę naszych ulic. Rozmawialiśmy z wszystkimi podmiotami leczniczymi też i one są gotowe na to, aby przyjąć ewentualnie czy to więcej pacjentów, czy też zadbać o dobrostan pacjentów, którzy już w tych placówkach przebywają.
2: Mówił zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek. Teraz w Poznaniu 33 stopnie Celsjusza. W fazie pucharowej zostały jeszcze 4 wolne miejsca. Kto je zajmie? Przekonamy się w nocy. A kto jeszcze ma szansę? To pytanie zadajemy teraz Patrykowi Serwańskiemu z redakcji sportowej. Niektórym reprezentacjom pozostaje obserwowanie wszystkiego w telewizji.
3: Dzień dobry. W takiej sytuacji na przykład Korea Południowa w tabeli drużyn z trzecich miejsc zajmuje ostatnią lokatę dającą awans do 1/16 finału. Koreańczycy zatem zależni od wydarzeń w innych grupach, ale ich szanse na awans są niewielkie. Chorwaci i Algierczycy mają wszystko w swoich rękach. Jeśli zremisują przynajmniej swoje ostatnie spotkania grupowe, zostaną na mundialu. Algieria zagra z Austrią, no i jeśli ją pokona, to wyrzuci ją z mundialu. A to byłaby sportowa zemsta za mundial z 1982 roku. Wygranej w ostatnim meczu z Uzbekistanem potrzebuje za to Demokratyczna Republika Konga.
4: Dzisiaj mamy 27 dzień czerwca, to jest już 178 dzień roku, ale nie to jest ważne. Ważne jest to, że to pierwsza sobota w wakacji, no i fajnie, że spędzacie ją z nami. Radio Gra, Mariusz Pucyło, cześć. Ja się

0: Niech mówią i Oscar Cyms. A my już sięgamy do serialowych nowości, do newsów ze świata seriali. Oglądaliście Yellowstone i wszystkie te spin-offy? Będzie ich jeszcze więcej, także w tym uniwersum jeszcze długo pobędziemy, jeszcze dużo tam się zdarzy. Będzie między innymi powrót do historii, bo po 1883 i 1923 ma pojawić się serial 1944, czyli kolejne pokolenie familii z Montany. Będą też kolejne sezony Rancha Daytonów i Marshall i jest plotka, że będzie spin-off Yellowstone, w którym głównym bohaterem będzie Matthew McConaughey. Także fanów Yellowstone czekają jeszcze godziny oglądania. My gramy dalej za chwilę w rytmach Latino. Karol G.
1: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Uwaga! Super promocja w Teddy!
6: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
8: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
9: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle na Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, /2.
10: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.
13: ¡Qué lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: Hity pełne słońca w Radiu Gra, Phil Collins. Dzisiaj pierwsza sobota wakacji, no to i wakacyjne wiadomości. Słuchajcie, przybyło nam plaży, a w związku z tym przybyło nam także miejsca do plażowania. W Kuźnicy nadbałtycki pas piasku stał się ponad czterokrotnie szerszy niż dotychczas. Więcej miejsca na ręczniki, kocyki i parawany. Oczywiście kolejny powód, żeby na wakacje wybrać polskie morze. Badania pokazują, że aż 47% Polaków wybierających się na wakacje w Polsce wybiera właśnie nasze wybrzeże. No przynajmniej w jednym jesteśmy zgodni.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
0: No tak to jest. Wszyscy jadą nad polskie morze, a potem zdziwieni, że tam taki tłum.

0: hity pełne słońca w Radiu Gra, czyli muzyka dopasowana do pogody, ale jeżeli chodzi o to słońce, jeszcze raz przypominamy, żebyście nie przesadzali z tym czasem spędzonym na słońcu. Jak przemykamy gdzieś przez miasto, to raczej w cieniu, no i pamiętajcie o wodzie. No to właśnie, teraz jak na mundialu, zapraszam wszystkich na przerwę, na nawadnianie.
1: Reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
5: Jeszcze nie, a ty?
6: Ja idę do Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus Young 15+.
5: Brzmi fajnie.
6: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
5: Zapisy już ruszyły?
6: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
5: Wrocław, Kościuszki 29.
6: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Po reklamie.
10: Słuchasz radia Gra FM.

0: Dzisiaj mamy ostatnią sobotę czerwca, ale za to pierwszą sobotę wakacji. Przy okazji warto przypomnieć, że jutro jest niedziela handlowa. Okazja, żeby zrobić zakupy na wakacje, na urlop, uzupełnić zapasy. Za chwilę najnowsze wiadomości.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Marian?
4: Hmm?
3: Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
6: Halo Wrocław! Lato startuje w Koronie. Już 27 czerwca od 11 do 17 wpadajcie do Centrum Handlowego Korona na wakacyjny warm-up. Totalnie letni vibe, chill i atrakcje dla każdego. Na miejscu Jasper, czyli Kacper Poremski, jeden z topowych twórców internetowych w Polsce. Do tego fotki, wata cukrowa, strefa klocków, dekorowanie kasków rowerowych i tipy o bezpieczeństwie. Start wakacji tylko w Koronie. Szczegóły na www.centrum-korona.pl.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji, drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
8: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na zorlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
9: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
10: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa Nutribullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. Mediamarkt.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
12: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Po reklamie.
0: Zaczynamy raport o 14. W Radiu Gra zapraszam na najnowsze wiadomości z Polski i ze świata. Słuchamy.
14: Dwie osoby zostały poważnie ranne w ataku nożownika w Łękawicy, niedaleko Wadowic w Małopolsce. W tej sprawie, jak informowaliśmy, po obławie zatrzymano już 20-letniego mężczyznę. Najnowsze informacje zbiera nasz reporter. Łączymy się z Maciejem Sołtysem, który jest na miejscu. Maćku, jaki jest stan poszkodowanych?
15: To kobieta i mężczyzna ranieni przez 20-latka w czasie domowej awantury dziś rano. Oboje trafili do szpitala. Jak się dowiedziałem, 48-latek został raniony w plecy, w okolicy łopatki. Jego stan jest bardzo poważny. Kobieta natomiast została ranna w głowę.
14: A jak policji udało się namierzyć nożownika?
15: Wypatrzyła go załoga policyjnego śmigłowca, który włączono do poszukiwań. Tutaj niedaleko, na zboczu jednej z gór schodzących w stronę jeziora Mucharskiego. Potem mężczyznę szybko złapali policjanci.
16: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K.

0: Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 3 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
1: Odwołano również jutrzejszą Paradę Równości, którą miały zorganizować w Paryżu stowarzyszenia LGBT.
2: Mam nadzieję, że wakacyjny tryb nic nie muszę, wszystko mogę już włączony u wszystkich. Jeżeli nie, to pomożemy przestawić tę wajchę, pomogą w tym hity pełne słońca. Mariusz Pucyło, Radio Gra, witajcie. Teraz Justin Bieber i Nicki Minaj, w najbliższych minutach także Krzysztof Krawczyk, Enrique Iglesias i Robin Schulz. Young money.

Sobota w pracy nie jest taka zła, szczególnie kiedy siedzi się w klimatyzowanym pomieszczeniu, co wszystkim polecam, Robin Schulz i Sugar, gdzie uciec od upału? No do kina, to jest dobry pomysł. Teraz o kinowych nowościach, mamy dwie ciekawe premiery. Zaczynamy od takiej nieco bardziej kameralnej produkcji, włoskiego filmu zatytułowanego Takie jest życie. O tym, jak drogi ludzi z dwóch różnych światów, czyli pasterza i prezesa firmy deweloperskiej, przecinają się, gdy ten drugi przedstawia temu pierwszemu ofertę kupna ziemi. To wszystko dzieje się na włoskiej Sardynii. Piękna wyspa, świetna historia, piękny film, cudowne Włochy na ucieczkę od upału w sam raz. Wśród premier tego tygodnia włoskie kino. Takie jest życie, to tytuł tego filmu. Co jeszcze? O tym pogadamy za kilka chwil, a za momencik Sylwia Grzeszczak.

piosenka o Puciu. Pucio, hands up! To Flow Rida i David Guetta w Radiu Gra. Hity pełne słońca, mamy ich co niemiara i będziemy się nimi dzielić. Za chwileczkę Mr. President, a moment później wrócimy do kinowych premier tego tygodnia.

0: to wykonawca Talk to You, to tytuł. Hity pełne słońca w Radiu Gra, a my przed słońcem uciekamy między innymi do kina. Teraz kolejna z premier tego weekendu to film Supergirl. Wygląda na to, że pomysły na Supermana już się skończyły, bo wracają do postaci Supergirl. To jest historia tej dziewczyny, czyli Kary Zor-El i jej mrocznych początków, zanim dotarła na Ziemię. W tę postać wciela się Millie Alcock, ale na ekranie są także supergwiazdy, między innymi Jason Momoa. Supergirl, film taki, no raczej bardziej dla nastolatków, chyba przede wszystkim dla chłopaków. W tym tygodniu, jeżeli chodzi o nowe filmy, raczej bez szału, ale w przyszłym tygodniu wchodzą Minionki. Minionki i Straszydła, premiera wyjątkowo nie w piątek, ale już w środę 1 lipca.
1: Reklama.
2: Ale mi gorąco, Barbara.
1: Mnie też, Marian.
2: To co, klima?
1: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
2: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
1: No przecież.
3: No. Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
10: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
12: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Nie wszystko zależy od nas.
14: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
13: Co się zmieniło?
14: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
15: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
16: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: Po reklamie.
18: To jest Radio Gra.

0: i można się poczuć jak w Afryce przy takiej pogodzie, jak w ten weekend. Jeden z najwspanialszych utworów, które chyba kiedykolwiek nagrano. Toto i Afryka w Radiu Gra. Za chwilę sprawdzimy najnowsze wiadomości, a po 15 też sprawdzimy, co nowego w serialach. Zostańcie z nami.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jackiot S6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jackiot S6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
6: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
8: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Po reklamie.
0: Dzisiaj jest sobota, 27 dzień czerwca. Mamy 15. Pora sprawdzić najnowsze wiadomości. Zapraszam na raport.
14: Ukraina jest gotowa do partnerskiej współpracy z Polską, opartej na równych prawach, uczciwości i wzajemnych korzyściach. Potrzebujemy się nawzajem, oświadczył ukraiński minister spraw zagranicznych Andrii Sybicha. Jak zaznaczył, spory służą jedynie wspólnemu wrogowi, Rosji. Według szefa MSZ w Kijowie, fakt, że delegacja ukraińska pod przewodnictwem premier Julii Swirydenko wzięła udział w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku, świadczy o gotowości Kijowa do dalszego rozwijania tego dialogu. Każdy centymetr tej instalacji odpowiada 5 kilometrom powierzchni Księżyca. W centrum Świętego Jana w Gdańsku można oglądać gigantyczną replikę srebrnego globu stworzoną na podstawie zdjęć NASA, zawieszoną pod gotyckimi sklepieniami dawnej świątyni.
15: Można tu siedzieć, robić zdjęcia z każdej strony, oglądać.
16: Jakby się było w kosmosie.
17: Jakie to jest uczucie leżeć pod Księżycem?
18: No, powiem szczerze, że takie odprężające, co się nie spodziewałam.
17: Z tej perspektywy wygląda zupełnie inaczej.
18: Tak, to prawda. Warto obejrzeć go po prostu całego tak dookoła. Ja ogólnie kocham kosmos, kocham Księżyc.
17: Te sklepienia to taki trochę kosmos w tym wszystkim.
18: Trochę tak. Taki, no nie spodziewałam, bo zazwyczaj widzimy go właśnie z jednej strony, a tu możemy go obejrzeć z bliska, z każdej.
14: Ze zwiedzającymi i leżącymi pod Księżycem rozmawiał nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski.
19: Trwają prace nad serialem BBC opowiadającym o wczesnych latach grupy The Beatles i czasie, gdy John Lennon i spółka występowali w nocnych klubach Hamburga. Właśnie poinformowano o nowych twarzach w obsadzie Hamburg Days. To znane z serialu Sex Education Asa Butterfield, jak również gwiazdor serialu Elementary Johnny Lee Miller.
0: To jest sobotnie popołudnie z Radiem Gra. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie. Fajnie, że jesteście z nami. Sobota, 27 czerwca. Dzisiaj imieniny świętują Włady.
20: Wszystko, czego dziś chcę.
21: To hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99. A Coca-Cola 1,5 litra.

0: Okej, raport wysłany.
1: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
0: Słucham?
1: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
0: O kim ty mówisz?
1: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
0: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
1: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
2: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.

0: Muzyczny relaks z Radiem Gra. Alexis Jordan i Happiness. Relaks przy serialach, czemu nie? A co tam nowego w tym tygodniu? Ród Smoka doczekał się już trzeciego sezonu. Bardzo dobry serial, bardzo dobry spin-off Gry o Tron. Niektórzy nawet mówią, że ten trzeci Ród Smoka to jest poziom porównywalny do samej Gry o Tron. Na razie mamy tylko jeden odcinek, łącznie będzie ich 8. No i jest też długo wyczekiwany, z wielkimi oczekiwaniami, także ostatni, 5. sezon serialu The Bear, to oczywiście Disney+, finałowy sezon. Główny bohater, który z kanapkarni stworzył luksusową restaurację, porzuca swoją funkcję i swoją robotę. No i co dalej, i co teraz? O tym jest 5. sezon The Bear. A co jeszcze w serialach? O tym za kilka chwil. Za momencik zaśpiewa Wiktor Dyduła. Pogodnie, słonecznie i wakacyjnie.
1: Reklama.
2: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
1: Skoda.
3: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
4: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
5: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
4: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotu mocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
9: Temperatura rośnie, a ceny spadają. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie ruszyła letnia wyprzedaż. Gorące rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Atrakcyjne finansowanie i gwarancja na Toyotę nawet do 10 lat. Wybierz niezawodność w najlepszej ofercie przy Klecińskiej 155.
10: Polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
11: Maria Sadowska.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
13: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
11: Jeszcze nie, a ty?
13: Ja idę do Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus Young 15+.
11: Brzmi fajnie.
13: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
11: Zapisy już ruszyły?
13: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
11: Wrocław, Kościuszki 29.
13: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.

0: KFC.
1: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
2: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
3: Po reklamie.
4: To jest Gra FM.

Shania Twain w radiu gra. Dzisiaj jeden z najgorętszych dni w roku, więc przypominamy o wodzie, o nawadnianiu. O, może to jest właściwe słowo, bo mam przed sobą ranking, który pokazuje, że woda wcale nie jest najbardziej nawadniającym napojem, co w ogóle jest zaskakujące. A jeszcze bardziej to, że znalazła się dopiero na 10. miejscu. Gorzej nawadnia woda gazowana, piwo, a także kawa. To co jest wśród najlepiej nawadniających napojów? Proszę bardzo, na 5. cola, znowu szok, na 4. sok pomarańczowy, na 3. mleko półtłuste, na 2. elektrolity. I miejsce pierwsze, najbardziej nawadniający płyn to mleko odtłuszczone. Ciekawe, ciekawe, ale ostatecznie chyba nieważne co, byle dużo. Pamiętajcie o nawadnianiu, my gramy dalej teraz Bausa.

0: Leciutko, zwiewnie i przyjemnie. Tak gramy, Clean Bandit i Demi Lovato solo w Radiu Gram. No i wracamy teraz do tematu seriali. Teraz zupełne nowości, a tu propozycja HBO Max. Życie Lary i pogoń za nieszczęściem. To komediowy serial przygotowany na 250. rocznicę Stanów Zjednoczonych przez prezydencką parę Baracka i Michelle Obamów, którzy w każdym odcinku będą pokazywać epizody z dziejów Stanów Zjednoczonych z przymrużeniem oka. To w HBO Max i jeszcze propozycja Sky Showtime. Tam wskoczył właśnie drugi sezon przebojowego serialu Agencja z Michaelem Fassbenderem w roli głównej. Na początek mamy 3 odcinki, w sumie będzie 10, czyli wystarczy nam tego na całe wakacje.
1: Reklama.
2: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
3: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.

0: upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
1: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Halo Wrocław! Lato startuje w Koronie. Już 27 czerwca od 11 do 17 wpadajcie do centrum handlowego Korona na wakacyjny warm-up. Totalnie letni vibe, chill i atrakcje dla każdego. Na miejscu Jasper, czyli Kacper Poremski, jeden z topowych twórców internetowych w Polsce. Do tego fotki, wata cukrowa, strefa klocków, dekorowanie kasków rowerowych i tipy o bezpieczeństwie. Start wakacji tylko w Koronie. Szczegóły na www.centrum-korona.pl.
8: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
10: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
11: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
9: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.

0: Radiu Gra mamy hity pełne słońca. To oczywiście zespół Kombi, a co już czeka w kolejce? Zdradzam, będzie Ale Farben, będzie Jennifer Lopez, zaśpiewa też Doda.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: A, ale mi gorąco, Barbara.
2: Mnie też, Marian.
3: To co, klima?
2: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
3: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
2: No przecież.
3: No.
4: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV In dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lyptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemica Farmaceutica S.p.A.
8: Hej, zwrotu mocy! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
9: Ale etykieta musi być!
8: Zwrot o mocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10: Ale sztosy.
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: Jaka matka taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
13: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dmbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
14: Tania niedziela w Auchan.
15: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
16: Po reklamie.

0: Okej, raport wysłany.
1: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
0: Słucham?
1: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
0: O kim ty mówisz?
1: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
0: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
1: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
2: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.

Kiss the Sky i Jason Derulo w Radiu Gra. Jak tam? Zaczęło się już narzekanie na upały. Słuchajcie, inni mają gorzej. W Berlinie nie dość, że mają upały, to jeszcze walczą z gąsienicami. I to już od kilku ładnych dni. Stolica Niemiec zmaga się z plagą gąsienicy korowódki dębówki. To jest gatunek inwazyjny, może nawet stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. I z tego powodu, a dokładnie z powodu obecności larw tego motyla, zamknięto obiekty sportowe i place zabaw, także nie mogą nawet wyskoczyć na basen. Ale moim zdaniem, póki gąsienice nie są od czołgu, to jeszcze nie jest tak źle. Mariusz Pucyło, dzień dobry ponownie, teraz Freddie Mercury.

0: Carlos Santana pochodzi z Meksyku, więc do upałów chyba przyzwyczajony. Hity pełne lata w Radio Gra to Smooth i Santana. A teraz jeszcze słówko o serialach. Pamiętacie taki znakomity serial Detektyw? Co jakiś czas powraca nowym sezonem, ale pierwszy był po prostu niedościgniony. A to za sprawą głównych bohaterów. Na ekranie pojawili się Woody Harrelson i Matthew McConaughey. Oni stanowili siłę tego serialu i uwaga, ten duet powróci, ale nie do Detektywa, tylko do nowego serialu zatytułowanego Bracia. I tym razem to nie będzie kryminał, tylko to będzie seria komediowa proponowana przez Apple TV i tego czekania na ich powrót nie ma już tak dużo. Serial zadebiutuje 23 września. Matthew McConaughey i Woody Harrelson wracają jako duet. To brzmi naprawdę dobrze. Tak jak nasze piosenki. Za chwilę dodaj pamiętnik.
1: Reklama.
2: Marian?
1: Hmm?
2: Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
1: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: Tania niedziela w Auchan.
5: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź luzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money!
8: Cherry Money?
7: No.

0: setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Po reklamie.
8: To jest Gra FM.

Jennifer Lopez specjalnie dla szwagra, bo przypomnę, że dzisiaj mamy Dzień Szwagra i to nie jest tak, że on przypada 27 czerwca. Dzień Szwagra świętujemy w ostatnią sobotę czerwca. No i to jest świetna, naprawdę świetna okazja, żeby poświętować ze szwagrami i szwagierkami. Może grill, a może wypad nad wodę, zresztą sami będziecie wiedzieć najlepiej. Pet Shop Boys i Go West to już teraz do 17, także Lady Punk.

0: stary hit w nowej wersji też dobrze brzmi. A my sprawdzamy teraz, co wieczorem proponuje telewizja w ogólnodostępnych kanałach, czyli za darmo. Oczywiście Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, tyle że mecze dzisiaj dopiero o 23:00. I to dwa naraz: Chorwacja, Gana, a także Panama, Anglia. Potem jeszcze spotkania w środku nocy. Jeżeli chodzi o kino, coś dla śmiechu. Wiadomo, zaczęły się wakacje. Powracają Godziny Szczytu, czyli komedia sensacyjna z Jackie Chanem i Chrisem Tuckerem w rolach głównych, o tym jak chiński policjant i amerykański detektyw łączą siły. Także dla śmiechu Poznaj mojego tatę. Też warto powrócić do tej komedii. Robert De Niro, Ben Stiller, Nowojorczyk próbuje wkupić się w łaski ojca swojej ukochanej, a to jest prawdziwa droga przez mękę. Tyle telewizja, a w radiu gra za chwilę Lady Punk.
1: Reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.

Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.

0: KFC. W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte. Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, Twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Po reklamie.
5: Słuchasz radia.

0: Tina Turner w Radiu Gra. To jeszcze myk, jak sobie radzić z upałami. Jeżeli chodzi o okna, to polecają nam trzymać je zamknięte w środku dnia. Najlepiej zasunąć żaluzje, rolety, zasłony i otworzyć okno dopiero po zachodzie słońca. Najlepiej to zrobić przeciąg w domu, przynajmniej tak na parę chwil, żeby to ciepłe powietrze wywiało, wróciło chłodne na noc. O, i wtedy będzie nam miło i przyjemnie nie tylko spać, ale także rozpoczynać kolejny dzień. Bo jutro znowu upały. Udanej reszty weekendu, udanych wakacji. Mariusz Pucyło, trzymajcie się, nie dajcie się.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
5: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jackie OTS6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jackie OTS6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl. Link

0: Konta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
2: Jeszcze nie, a ty?
1: Ja idę do Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus Young 15+.
2: Brzmi fajnie.
1: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
2: Zapisy już ruszyły?
1: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
2: Wrocław, Kościuszki 29.
1: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś koniec zmagań w fazie grupowej. Chorwacja, Ghana, a w nocy Kolumbia, Portugalia, Jordania, Argentyna. Oglądaj od 22.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Po reklamie.

Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.

0: reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
6: Notino. Today is yours. Feel good.
7: Hiper tania niedziela w Auchan.
8: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
9: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Uwaga! Super promocja w Teddy!
11: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Po reklamie.
19: To jest Radio Gra.

0: Reklama.
1: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JS6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jack JS6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.

0: tracisz i oszczędzasz.
1: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
3: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie. Wie.
4: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No, sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
8: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
9: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
10: Po reklamie.
11: To jest Gra FM.

0: Radio Gra FM.
1: Reklama.
0: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: Temperatura rośnie, a ceny spadają. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie ruszyła letnia wyprzedaż. Gorące rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Atrakcyjne finansowanie i gwarancja na Toyotę nawet do 10 lat. Wybierz niezawodność w najlepszej ofercie przy Klecińskiej 155.
3: Polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
4: Maria Sadowska.
5: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
10: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
11: Co się zmieniło?
10: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
12: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
13: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
14: Jeszcze nie, a ty?
13: Ja idę do Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus Young 15+.
14: Brzmi fajnie.
13: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
14: Zapisy już ruszyły?
13: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
14: Wrocław, Kościuszki 29.
13: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
15: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
16: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
17: Po reklamie.

0: nie wszystko zależy od nas.
1: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
0: Co się zmieniło?
1: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
2: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.

0: reklama.
1: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
0: szklana
1: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
2: Zrobią z nas nowe opakowania.
0: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
1: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: O!
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: Też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
12: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
13: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
14: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
6: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
7: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
8: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
7: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
10: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
11: Jeszcze nie, a ty?
10: Ja idę do Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus Young 15+.
11: Brzmi fajnie.
10: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
11: Zapisy już ruszyły?
10: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
11: Wrocław, Kościuszki 29.
10: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
12: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
13: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
14: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
15: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
16: Po reklamie.
0: To jest Gra FM.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama. Dostaniesz coś za świadectwo?
2: No raczej, rabat od Media Expert.
1: Wow, też chcę!
2: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
1: Mega!
3: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Co mówią twoje pieniądze, gdy myślisz o inwestowaniu na przyszłość?
5: Nie pomogę, bo jestem w tym kompletnie zielony.
6: O przyszłość niech się martwią przyszłe pieniądze.
7: A my skupimy się na tu i teraz i kup teraz.
4: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci inwestować. Poczuj dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.
8: You ready?
9: Tylko w Disney Plus.
10: Every second counts, baby.
9: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
11: Restaurant is flooded.
9: To już ostatnia szansa.
12: I am selling the building.
9: By uratować to miejsce.
13: We have each other and nothing left to lose.
9: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
15: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
16: Czy można powtórzyć pytanie?
15: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
16: Tak.
15: Brawo!
17: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
20: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą ci pomóc.
21: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
22: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
23: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice. And I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo. Y ahora es el tiempo, es el dueño.

Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.

0: Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Marian! Natychmiast byłaś z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
5: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
9: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
11: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: Po reklamie.
0: To jest Gra

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: Uwaga! Super promocja w Teddy.
9: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
11: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
12: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
13: Po reklamie.
0: Słuchasz radia Gra FM.

0: Radio gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
6: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Po reklamie.

0: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
1: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
0: No sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Sport zawsze w TVP. Dziś koniec zmagań w fazie grupowej. Chorwacja, Gana, a w nocy Kolumbia, Portugalia, Jordania, Argentyna. Oglądaj od 22:20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: Hej, zwrotomocni!
2: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
3: Nie trzeba nas myć!
4: Ale etykieta musi być.
2: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
6: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
7: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
6: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Hej, zwrotomocni!
3: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
1: szklana
3: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
4: Zrobią z nas nowe opakowania.
1: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
3: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
7: No ale co, Barbara? Rekin!
6: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
9: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
10: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
11: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
12: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
11: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
13: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
14: Raz, dwa, trzy! Majsiki!
0: Słuchasz radia, gra FM.

0: Okej, raport wysłany.
1: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
0: Słucham?
1: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
0: O kim ty mówisz?
1: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
0: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
1: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
2: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.

0: słońca.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
0: Słuchasz radia Gra FM.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
3: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
4: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
5: No ale co, Barbara? Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
1: Reklamie.
0: To jest Radio Gra. I just...

i w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.

Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.

możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.

Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.